A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

stai nel cuore, sforzo. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Kolejne kilkugodzinne spotkanie mieszkańców gminy Krzymów nie dało odpowiedzi, co dalej z uciążliwym zapachem, który wydobywa się z firmy Bioprotan.
2: Stawiacie nas pod ścianą, że skoro nie pozwolicie państwo, to my nie zrobimy. Będzie dalej śmierdziało.
3: Teraz.
4: Ale śmierdzi nadal.
5: Jeden smród pochodzi tutaj. Koło Urzędu Miejskiego dzisiaj podróżowałam w godzinach, to była 13, 12. Też smród inny, odczuwalny. Otwieram okna, też czuję smród. Są rolnicy. Czy mamy im zabronić? Mówi się, nie, absolutnie, ja nie chcę polemizować. Chcę powiedzieć tylko jedno. W obronie rolników, drodzy państwo, w obronie rolników chcę powiedzieć tak. Można rozsypać nawóz mineralny, który nie śmierdzi. Tylko po co ustawiamy się w kolejkach po zdrową żywność?
6: Nie,
5: oczywiście, to jest moja dygresja. Przypomniał pan...
7: Będzie pani płakała za chwilę?
5: Zastanawia się, czy warto.
7: Ona ma problemy i nic więcej pani nie potrafi.
8: 2,5 roku temu przejęliśmy ten zakład. Przez ostatnie 2,5 roku zmienialiśmy procesy, maszyny, usprawnialiśmy, żeby odpady nie leżały, nie zalegały, żeby ten proces sprawnie się odbywał. I dzisiaj stanęliśmy w miejscu, w którym potrzebujemy decyzji, uzyskania niezbędnych pozwoleń, żebyśmy poszli w kolejny etap. I ten etap, tak, państwo mają rację, zwiększają limity, zmieniają nawet tam niektóre kody, bo się okazało w międzyczasie, że coś, co oddawaliśmy kiedyś pod kodem, to nagle teraz ktoś tego pod tym kodem nie przyjmuje i potrzebujemy pewnych zmian. Przy okazji tego, tak, chcemy zamknąć kolejny element, gdzie do tej pory było to na terenie odkrytym, a chcemy to szczelnie zamknąć.

0: co uważamy, że wpłynie po raz kolejny tylko i wyłącznie zmniejszając te uciążliwości.
1: Zakładacie, że będzie lepiej, a co jeśli po modernizacji nie będzie lepiej, a może być gorzej? Co wtedy?
0: Nie jesteśmy jedynym zakładem i w tym miejscu, i w okolicach, więc jeżeli Państwo tu poruszają kwestie innych zakładów, my się za to nie będziemy wypowiadać, mówimy tylko o sobie i robimy to, co chcemy zrobić i poprawić na swoim podwórku. I tak, ma Pani rację, ja dzisiaj nie dam gwarancji,
1: no
0: bo odpowiadamy tylko za swój zakład. I jeżeli Pani pyta, czy to zmniejszy uciążliwość z naszej strony, to tak, zmniejszy, bo zamkniemy kolejny jakby obszar, więc to bezwzględnie.
1: A jeśli ja nie zmniejszy?
2: Pytanie. Tylko moje pytanie właśnie było dość precyzyjne. Do jakiego cieku wodnego, jeżeli faktycznie jest planowana budowa kolektora, do jakiego cieku te wody zostaną odprowadzone?
3: Ten odbiornik nie jest ciekiem, tylko jest rowem. Zgodnie z prawem.
4: Widziała go pani?
3: Ja podkreślam, że to nie jest ciek, tylko rów. A rów jest zgodnie z prawem urządzeniem wodnym, że obowiązują w związku z tym inne regulacje. To jest działka numer 39. To jest ta działka, o której gmina wspomniała wcześniej, że ma nieuregulowany stan prawny. Oznacza to, że nie ma, ta działka nie ma właściciela, tak? To jest nieujawniony właściciel.
2: Rozumiem, działka. Czyli
3: proszę wierzyć, że
2: woda logiczna, każdy wie, jak spłynie do najniższego miejsca, a wody opadowe spływają do dwóch kanałów, które płyną przez gminę Krzymów. Jest to topiec i kanał topiec i powatopiec. Podejrzewam, że te wody spłyną do kanału powatopiec, który płynie też przez miejscowość Szczepidło między innymi. I tutaj moja taka uwaga do Pani Wójt, to zawiadomienie, które było wywieszone na tablicy gminy Krzymów i dwóch stołectw. Wydaje mi się, że troszeczkę więcej stołectw powinno być tutaj poinformowane o tym spotkaniu dzisiejszym. Na tym ja poruszałem problem Tamy Bobrów na kanale Powatowiec. Ten kanał, do tego kanału jest przyłączona m.in. oczyszczalnia, gmina oczyszczalnia. On jest na tą chwilę niedrożny i mam pytanie też, czy jeżeli faktycznie te wody z Państwa przedsiębiorstwa będą spływały do tego kanału, czy będziecie Państwo partycypować w kosztach czyszczenia kanału Powatowiec?
5: Bo na tą chwilę jest tak, że jak się idzie do gminy, to gmina mówi, że to nie jest ich kanał, to jest Wód Polskich. Jak się idzie do Wód Polskich, to Wody Polskie mówią, że to jest kanał na terenie gminy i tam jest oczyszczania podobne.
2: Rozumiem, że...
5: I nie ma kto tego wyczyścić.
2: Ta ma Bobrów, czyli jest pod ścisłą ochroną. Buduje tamy, tak, w tamtych rejonach, gdzie mieszkamy. No i nie ukrywam, że będzie to problemem. Ja, gdybym pracował w ochronie środowiska, powiedzmy, ta instytucja też była wymieniona tam, wydałbym negatywną dla Państwa decyzję z racji tego, że mamy tam siedlisko Bobrów. Dziękuję.
6: W tej chwili bez Waszego podłączenia temu, że jest ciężko odebrać wodę,
5: a jak się
6: Wasza firma podłączy
5: pod
6: to,
5: mamy w piwnicach.
6: To będzie tylko gorzej. A Wy jesteście na górce i nie będziecie się nami, mieszkańcami, przejmować, jak będzie nas podtapiać tam od tego. Bo jak woda nie odejdzie, to będzie się piętrzyć. Tam jest teraz źle. A jak się dostaniecie zgody, bo jest taka możliwość, to tylko będzie gorzej. Wy jesteście do góry i nie będziecie się martwić to, co jest z nami, mieszkańcami, na dole.
7: Kogo zaleje?
6: Was nie, bo Wy jesteście ile? 20-30 metrów wyżej. I nikt z zarządu czy z Was, drodzy Państwo, nie zejdziecie drogą gminną w dół do miejscowości Brzezińskie Holendry i nie sprawdzicie. O, musimy tutaj coś naprawić, bo będzie mieszkańców nie tego zalewać. Takiej sytuacji nie będzie. Nikt się tam nami nie zainteresuje. Jak dadzą Wam pozwolenie, żeby się podłączyć, Wy się podłączycie i to będzie wszystko. Nikt nie będzie się martwił, co będzie na dole.
5: Gmina nie potrafi zadbać o kanał, a Wy w ogóle nie zadbacie.
4: I wtedy nie będzie tylko smród, hałas,
6: jeszcze podtopienia będą.
0: Grupa Energii Sprzyjała Biobratem, to 2,5 roku temu, to od tamtej pory rozpoczęliśmy proces usprawniania, wymieniania, ulepszania i po 2,5 roku zatrzymaliśmy się i stanęliśmy w momencie, kiedy, tak jak mówię, potrzebujemy zmiany pozwoleń, decyzji, a jednym z obszarów, który postanowiliśmy przy okazji

0: odpadów, które spowoduje.
1: Ale my się boimy, że będzie gorzej i nie wyrażamy zgody. No po to tutaj przyszliśmy, żeby się sprzeciwić.
2: Prawie pół wieku przepracowałem w lasach państwowych na Złotej Słynnej Górze. Tak jak ja znam tutaj to środowisko, te ciekawe zakątki i te, do których lepiej nie zaglądać, to chyba nie. I to nie są taplary. Widzicie Państwo nas na parking, popatrzcie też z ciekawości i chyba widzicie, z kim macie do czynienia. My po prostu się nie ugniemy. Pójdziemy do sądu zbiorowo, nie wiem, za utratę naszego zdrowia, wartości naszych domostw, naszej krwawicy. To przecież my jesteśmy z dziada pradziada. Budowane wysiłkiem naszych rąk domostwa, my teraz mamy opuścić. Nas chcecie wpędzić w depresję, zamknąć, hermetyzować. Jaka? Jak to się nazywa? To wasze przedsięwzięcie?
1: Modernizacja.
2: Przecież każdy z nas wie, co to znaczy modernizacja. Wy chcecie modernizować jak najbardziej. My jesteśmy za modernizacją. Lepsze okna, cisze wentylatory, skuteczniejsze filtry. A pan tylko powiedział w ramach tego przedsięwzięcia, tej modernizacji, że hermetyzacja. No co, uszczelki zmienicie? To musicie mieć pozwolenie? Jakie pozwolenie?
1: Na większy przerób, tak.
2: Pozwolenie to musicie mieć, no nie wasza firma na budowę, bo już tam czeka następny projekt biogazowni. Pan nie wspomniał, kolega pyta, gdzie te wody będą zrzucone? Chyba nie wie. No przecież w ramach tej modernizacji też jest budowa przez waszą firmę chyba kolektora, który ma służyć firmie Bonaser. Dobra, może ja mijam się tutaj z prawdą, ale teraz dla mnie, czy Bioproten, czy Bonaser, wszystko śmierdzi, od was śmierdzi. A wy nam przedstawiacie, no pan powie, że nie pan, tylko tamta firma, badania za 100 tysięcy, nie ośmieszajcie się, że firma Bonaselect nie jest źródłem emisji smrodu i hałasu. O czym mamy gadać? 3 kilometry stąd. Szkoda naszego czasu. Siadamy, mamy czym, jedziemy. Pogąkamy, zobaczymy, dokąd trafiają wasze ścieki. Nasz las państwowy już zniszczyliście ponad hektar. Po drugiej stronie, to mam zdjęcia pokażę. Jeszcze w październiku w tamtym roku, w listopadzie, zbierałem tam rydzę. Zalaliście wszystko i sosny już suchoczukiem. Tam jest bagno. Na żwirze, na terenie przepuszczalnym zrobiliście bajorę. Co tam jest? Co tam się kryje? Cała tablica Mendelejewa kolejna? To, co powiedziałem, na samym początku, znam te tereny, mogielniki, beczki, tysiące beczek, tutaj hamas, huta, niehuta, galwanizeria naokoło, okopane, gdzie kto chce, to pozyskuje żwiry. Spójrzcie na Złotą Górę, z każdej strony, i to jest też problem. A pani wójt mi powie na samym początku, że nie musieliśmy się tu spotkać. O czym pani? No nie musieliśmy, a się okazuje, jest tyle problemów. Pani ostatnio deklarowała, że dotrzymam, jakoś dotrę, do czasu tam się jeszcze te 2,5 roku do końca kadencji. Nie o to chodzi. Następna pani deklaracja, no przecież to jest, może sobie każdy to odsłuchać, że nie będzie pani szkodzić gminie. Tak jak pani szkodzi gminie, to chyba... poprzednika niezbyt wspominam, ale chyba nikt tak nie. I pani siedzi nawet fizycznie po tamtej stronie. Myślę, że pani nas zaprosiła. Pani mówi, że nie ma potrzeby konsultacji. Konsultacja ze społeczeństwem to jest numer jeden w postępowaniu. I tak pani odpowiedział PiS, nie kojarzcie z partią, Państwowy Inspektor Sanitarny, który uchylił swoją decyzję. A pani teraz mówi, i dlatego się żeśmy tu spotkali. Jak długo dobijaliśmy się o jakiekolwiek informacje na temat smrodów, zanieczyszczenia powietrza, wód i tak dalej? To pani powiedziała, byłem, poszukiwałem się na tą sesję. No ale pani nie wie, co pod pojęciem modernizacja. No dobrze, no może pani osobę, która pilotuje to zadanie. No po wielkich błaganiach prawie, że przyszła pani, pani przyszła, tak. I co nam pani powiedziała? Nie, no nie, proszę państwa, na sesji, ja mam dokumenty u siebie, zapraszam do siebie. I co? Do dokumentów dwóch zajrzało, na początku to było powiedziane. I gdyby nie dzisiaj ta moja ulotka prosta, to tak pani tą informację, no zgodnie z prawem pani zamieściła na stronie gminy, że toczy się postępowanie na paragraf taki, siaki, na działkach, na tysiące, tam jakiś podstaw prawnych. No to kto by tu przyszedł? Nikt by nie przyszedł. A już mieliście, po imieniu nazwałem te wasze problem, smród, odór i teraz jeszcze biogazownia. Czy wiecie państwo, z czym się to kolejne ta inwestycja wiąże? Proszę państwa, to co kolega powiedział, zero. Zero inwestycji w tym skażonym środowisku. Tam latami było 300 metrów dalej wożone ze wszystkich zakładów dziesiątki beczek. No bo na Amerykankę tak to było, nie tak dawno. Po sąsiedku z państwa firmą, galwanizer, tam chemia, szkodliwe, ciężkie, metale i tak dalej. Tutaj szamba, nie szamba, cała okolica, nasza gmina, stare miasto, samochód za samochodem. Tam jest teren dookoła skażony. I teraz państwo zapominacie, że kolektor tam ma być. Nie wiecie, jaki zrzut wody, ile tysięcy na godzinę, na minutę. Gdzie chcecie to upchnąć? Tam do tego kanałku? To co kolega powiedział. Tam już się nie da. Ruszyliście z taką, czy tam kupiliście już teraz, tak? Firmą i teraz na oczy przejrzeliście dopiero, gdzie podziać wodę, zrzut. Że teraz trzeba dopiero pobudować oczyszczalnię? No to wie pan, no to nie wiem. To tak jakby willę pobudował i zapomniał. No, o kibicu. Dziękuję.
0: Szanowny panie.
3: Ile na tym, w tym obszarze, ile jest tam firm, moi drodzy? Bo ja już się pogubiłem. Bioprotem. Co jeszcze?
4: Bonselect Pro.
3: To ja proponuję jeszcze jedno spotkanie zrobić i żeby wy państwo jesteście od jednej inwestycji tam, a są trzy. My, zwykły obywatel, nie wiemy, kogo to jest, czyje. Nie znamy was rządów, nie znamy was.
4: Panie kolego.
3: Na jednym spotkaniu niech będą odpowiedzialne osoby. Trzy. Są tam zakłady, trzy. Cała dyrekcja z trzech zakładów. Zapraszamy na ponowne spotkanie. Licznie się wstawimy.
1: Da nam pan to na piśmie? Podpisze się pan pod tym dzisiaj?
0: Ale mam się podpisać pod tym, że będą generowały mniej zapachu, bo ja nie mogę pani dać gwarancji, że one będą pachniały.
1: No widzi pan, a my chcemy właśnie to usłyszeć, że nie będzie żadnych zapachów. Jeżeli pan to nam mówi, to niech się pan pod tym podpisze. No, musicie odpowiedzialność.
5: Jeśli chodzi o referendum, wszystko w państwa rękach. Ja odczuwam, że kandydat na mojego następcę, na zastępcę za mnie, czyli kandydat na wójta jest obecny na tej sali. On wnikliwie obserwuje i wnioskuje i na pewno jeśli ja nie zdążę podjąć dobrej decyzji, on to zrobi i gratuluje, bo to nie jest proste. Spotkaliśmy się celem, jak powiedziałam na początku tego naszego spotkania, było wypracowanie czy możliwość zapoznania się z zadaniem, z zamierzeniem, co do którego gmina ma również podjąć ostateczną decyzję. Mieliście prawo, bo tak samo jak ja, proszę o wsparcie, czy mamy referaty, które zajmują się poszczególnymi tematami. Pani Sylwia Kaczmarczyk miała okazję powiedzieć, która między innymi jest w kontakcie stałym z państwem i nie jest to wybiórcza informacja, bo częstotliwość waszych spotkań była i jest od początku spora. Taka, jakiej chcieliście. Żadna z informacji nie była tajna. Czy tak nie jest? Jeśli były, pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, ale za każdym razem, w miarę posiadanych informacji, zostaliście państwo poinformowani, co znaczą zapisy i moim nadrzędnym celem jest nie zawieść tych ludzi. Stąd to spotkanie, a ja, proszę państwa, śledzicie media, to dokładnie wiecie, że to nie jest tak jak w Kleczewie opiniowanie, czy kurniki mają się rozrosnąć, czy nie. Proszę rozróżnić momenty, w których to się zadziało. Ta debata była w momencie, kiedy miał być uchwalany plan ogólny. I trzeba było podjąć decyzję, czy pozwolić firmie na rozwój, czy nie. Gmina została w tym momencie postawiona przed faktem, że złożone zostały dokumenty. Po raz kolejny to powtarzam. My musimy wnikliwie te dokumenty zbadać, wysłać do uzgodnień, zapoznać się z opiniami organów, które to opiniują, które są władne. Bo tak samo zarzucacie Państwo pani Izabeli, że nie była tu, czy nie wie tego. My nie jesteśmy omnibusami. Każdy w dużej firmie, w mniejszej firmie ma swoją rolę do spełnienia. Każdy za jakiś odcinek odpowiada. Więc uważam ja, że to jest niestosowne. Obarczanie kogoś publicznie nie wiedzą. Cel dzisiejszego spotkania to była możliwość zadawania pytań i udzielenia przez Państwa odpowiedzi. Czy szansę taką mieli? Jeśli nie, to poprosimy o konkrety. Co chcieliby Państwo? Dlaczego my mamy za to odpowiadać? Dobrze, jak firma się wypowie, co chce zrobić. Ja tylko przypomnę, że decyzja z punktu widzenia osób, które są narażone na tą uciążliwość, naprawdę jestem po Państwa stronie, a ja nie chcę, ja nie lubię używać słów, bo później niektórzy, wiecie Państwo, interpretują je po swojemu. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że pracuje tam 700 osób. Decyzja nie jest łatwa, może dla Państwa tak. Ja muszę zważyć wszystko, no to i na końcu, przepraszam, podjąć decyzję.
6: Nie chcemy likwidować miejsc pracy. Nie chcemy likwidować w żadnym wypadku. Dzięki Waszej działalności, jeżeli ją usprawnicie, będzie działać w 100%, to miejsce pracy będzie lepsze. Ten pracownik będzie jeszcze miał lepiej.
3: On go nie straci tego miejsca pracy.
6: Nie straci. Tam ludzie będą chcieli z naszej okolicy przyjść. Z najbliższych domów. Tylko wy daliście ciała, że tak brzydko powiem, przez te 2 lata, 2,5 roku, jak przejęliście tą firmę.
7: Kompletnie.
6: Przepraszam, że mówimy, daliście ciała. Jestem gospodarzem. Gospodaruję na 5. klasie ziemi. Nie pcham się w 7 ton pszenicy.
8: Bo się nie da.
6: Nie da się. Robię tak, żeby uzyskać 3 tony dobrym kosztem. I na tym polega interes.
9: Ekonomia.
10: Przychodzi sobota, chcemy zrobić ognisko, no nie idzie. Posiedzieć na tarasie nie idzie.
3: Chcemy przysłowiowo zaprosić swojego szwagra, brata, ciotkę, kogoś
10: zrozumcie
3: i posiedzieć
10: nas, w tym nas by tu nie było.
3: Ludzie mają wolno od pracy posiedzieć, a w tygodniu jest znośnie, a weekend przychodzi i wstyd rodzinę zaprosić. No panowie.
10: Jadę po 22 z pracy do domu, no zaczynają się brzezińskie holendry, no nic, tylko wyłączać wentylatory w samochodzie, bo nie idzie wytrzymać. Ludzie, nas by tu nie było, ani was, ani nas, zrozumcie. My mamy dzieci, macie dzieci, też chcemy żyć zdrowo. Tylko to. To jest nasze życie.
6: A jeżeli twierdzicie, że śmierdzi Bioproten, Bono Select Pro, zapukajcie do nich. Pogadajcie, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą. Powiedzcie, że przez was nie możemy się rozwinąć. Ludzie nie chcą z nami współpracować.
3: Ale to tam
6: może to pomoże. Może w końcu ten zapach uciążliwy będzie mniejszy. Jeżeli nie będzie tego zapachu uciążliwego, my otwieramy zielone światło. Jest tu jasno i wyraźnie na tej sali powiedziane. Nie ma modernizacji w danej chwili, nie ma zgody na modernizację z naszej strony, bo mamy bardzo słabą ocenę o was. Mieliście bardzo długi czas.
10: Czy to wy, czy inne firmy?
6: Pan mówi, że zrobiliście dużo na zakładzie. My tego nie czujemy. Nie? My rozmawiamy z państwem, jesteśmy tutaj na podstawie tego, co odczuwamy. Tego, co my czujemy w naszych domach. Jeżeli byłoby okej...
10: Okay, nie byłoby nas.
6: Jeżeli twierdzicie, że to nie wy, zapukajcie do firmy obok. Zaproście prezesa. A powiedzcie, że nie możemy się rozwijać. Co on wtedy powie? Rób ta sesami, co chce ta? Nie, nie pójdzie tak. Jeżeli wy nie będziecie uciążliwi, będziemy z wami rozmawiać. Będzie Bonus Elektro nam śmierdział, będziemy my rozmawiać z Bonus Elektro.
11: Mamy prawo konstytucyjne do czystego powietrza i nie hałasowe. Chcemy spokojnie się wyspać.
3: Nasze pytania to teraz powinniście sobie na kartce spisać i egzekwować to i przyjrzeć się tym naszym pytaniom. O co pytamy, to przyjrzeć się tej sprawie, bo to jest konfliktowe.
12: Firma niby dużo zrobiła przez to 2,5 roku, ale my 2,5 roku nie czujemy się lepiej.
11: No, ja mam pytanie do pani wójta. Dlaczego pani pozwoliła otworzyć nowe zakłady, które tak śmierdzą, tak hałasują i nie nie spytała się pani w ogóle nas o zdanie, a jaka nasza jest wola. A to nasz głos najważniejszy, bo to się dzieje na naszym terenie. To nie są radni za Krzymowa, czy gdziekolwiek, mają prawo głosić. Oni nie czują tego, nie powinni mieć zdania. Na naszym terenie może jest dwóch lub trzech, to i tak jest dużą mniejszością, ale głos nas, mieszkańców, jest najważniejszy. A pani powie, że organy wydały takie... Organy są w Poznaniu albo jeszcze dalej, a my jesteśmy na miejscu i my na co dzień walczymy ze smrodami.
8: Długie, prawie ponad 3-godzinne spotkanie. Jakie wnioski są?
13: No takie, że tak naprawdę mamy poczucie, że nikt za nami nie stoi. No niestety, pani wójt nas chyba zdradziła. To, co powiedziałam na początku, nie doszliśmy do żadnego konsensusu. 2 lata temu otrzymaliśmy informację i taką samą informację podzieliliśmy, znaczy usłyszeliśmy teraz, tak? Czyli żadnych konkretów, żadnych konkretnych informacji na temat, czy uciążliwe zapachy się u nas skończą, czy nie skończą. Jakie rozwiązanie? No, konstruktywna rozmowa tylko i wyłącznie i zapewnienie nas, czyli tak jak prosiłam, podpisanie się pod tym, co się mówi, tak? Czyli jeżeli zapewniają nas, że hermetyzacja, która ma nastąpić, zmniejszy odór zapachów, no to wtedy możemy ewentualnie przystać jako mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy nie zgadzamy się na to. Absolutnie. Agnieszka Trzusło, mieszkaniec terenu gminy.
5: Danuta Mazur, wójt gminy Krzemów.
8: No właśnie, pani wójt, trudne, długie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną?
5: To znaczy, my wypełniliśmy swój obowiązek. Chcieliśmy, jak obiecała mieszkańców, tak próbujemy dopełnić wszelkich formalności i tego kontaktu z mieszkańcami. Doprowadziliśmy do rozprawy administracyjnej, podczas której przedsiębiorca, który złożył dokumentację dotyczącą modernizacji istniejącego zakładu, mógł odpowiedzieć na pytania mieszkańców. I to, co mieszkańcy podnosili, że było dla nich niezrozumiałe w raporcie, była szansa, żeby odpowiedzi padły z sali. Padały różne pytania, towarzyszyły temu spotkaniu emocje. Już przed spotkaniem zdawaliśmy sobie sprawę, że na pewno tak będzie, bo przecież wiemy, że jeśli są jakieś uciążliwości i firma ma zamiar się rozwijać, a mieszkańcy nie będą mieli zapewnień, że te problemy, czy dzięki tej modernizacji problemy nie przestaną istnieć, no to ludzie nie są przyjaźnie do tego nastawieni. Przecież również jestem mieszkańcem tej gminy. Odczuwam podobnie, ale też padały takie wypowiedzi wcześniej podczas spotkań, żeby dać firmie szansę, żeby się właśnie... Nie za, tak jak to Państwo również podczas tego spotkania zaobserwowali, że nie wszyscy są za tym, żeby firma, że tak powiem, przestawała istnieć, ale żeby zadbała o to, co ma i żeby uporządkowała te sprawy związane z odorem, z hałasem i wtedy część mieszkańców wypowiedziała się, że dałaby szansę na rozwój. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorców również takie zrozumienie tutaj było. Rozumieli problem, nie było jakiejś takiej agresji, nieprzychylności. Też przyszli na spotkanie, chociaż na pewno byli przekonani, że łatwo nie będzie, bo temat jest trudny. No dla nas, jako dla urzędu i dla mnie jako wójta, to jest takie bardzo trudne spotkanie, bo na niewielkim obszarze są zlokalizowane 3 firmy, no i podejrzenie jest, że ten hałas czy te odory nie wydobywają się znikąd, więc padało też pytanie o ustalenie tego miejsca, tych uciążliwości i też z należytą starannością chcemy podejść do tych problemów i w miarę posiadanych tu informacji, a nie zamykamy się z informacjami, jakie mamy dla siebie. Chcemy po prostu pomóc zniwelować czy zmniejszyć ten problem, który wiemy, że jest, bo przecież tyle osób nie przyszłoby tutaj i nie mówiło jednym głosem, że oni odczuwają tutaj jakieś niekomfortowe sytuacje czy niekomfortowe zapachy, tak to określimy, więc chcemy dokładać wszelkich starań. Zrozumienie być może jest częściowe, obwinia się za wszystko wójta. Czasami mam wrażenie, że to jest krzywdzące. Przyjmujemy wszystko. No już myślę, że przez tyle lat pracowania z ludźmi też człowiek w jakiś sposób jest przygotowany na te wieczne ataki. Najbardziej bolą wtedy, jak są niesłuszne.
13: Do kiedy pani wójt ma zapaść decyzja?
5: Panie redaktor, nie jest to ustalone, ponieważ no, procedura musi być wyczerpana. Musimy zgromadzić wszystkie tutaj opinie, ustalenia, pozwolić się wypowiedzieć. No i dopiero w momencie, kiedy wszyscy już będą pewni, że wszystkie elementy administracyjne zostały zbadane i jesteśmy gotowi na podjęcie decyzji, wtedy taka decyzja zapadnie. Natomiast no, nie chcemy absolutnie w żadnym momencie podejmować decyzji pochopnie.
13: Zdanie też tutaj mieszkańców będzie się liczyło.
5: Gdybym nie brała tego pod uwagę, nie zrobiłabym tego spotkania. Tak jak powiedziałam, jestem mieszkańcem tej gminy, oni mnie wybrali i niezależnie od tego, jakie są opinie, jesteśmy i firmy również o tym wiedzą po stronie mieszkańców, ale też musimy rozmawiać z firmami, bo przecież gdzie ci ludzie by pracowali. Ja wiem, że dla tych, których to nie dotyczy, może to nie jest problem, ale przecież naprawdę no w tej chwili znaleźć pracę nie jest łatwo. Nie zawsze jest to wymarzona praca, ale jeśli są jakieś źródła dochodu, to każdy no ich szuka i chce mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. Dlatego no, nie możemy na wszystko się zamykać, ale chcemy to zrobić z należytą ostrożnością i z dużą rozwagą. Dziękuję.
14: Piotr Lewandowski, dyrektor zarządzający firmy Bioprotel.
13: Już wszyscy dzisiaj chyba są zmęczeni generalnie po tym spotkaniu. Jakie wnioski dla państwa, jako firmy, która tutaj dzisiaj musiała odpowiadać na wiele niekoniecznie przyjemnych pytań, płyną?
14: Tak, spodziewaliśmy się, że spotkanie nie będzie łatwe, że mieszkańcy zgłaszają te problemy i sygnalizują tutaj do gminy, więc wiedzieliśmy, że krótko i łatwo nie będzie, ale nastawieni jesteśmy na to, żeby z mieszkańcami rozmawiać, żeby z naszej strony była transparentność, żebyśmy mówili, co chcemy zrobić, bo chcemy działać tak, żeby jednak ta uciążliwość odorowa zmniejszała się przy każdej ewentualnej zmianie czy modernizacji, którą będziemy chcieli przeprowadzać.
13: Króciutko, jak ta modernizacja miałaby wyglądać?
14: Modernizacja pokrótce ma uregulować gospodarkę wodno-ściekową, ma zamknąć jedno z miejsc, które chcemy jeszcze oddzielić, co pozwoli, żeby nie uwalniały się żadne uciążliwości i wymianie maszyn, które mają spowodować sprawny i szybki proces przetwarzania odpadów. Dzięki.
15: Procedura administracyjna trwa, a stanowiska kolejnych instytucji będą miały wpływ na decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy.
16: Magazyn lokalny.
15: Ruszamy z informacjami z regionu. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
17: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
18: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny. Są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu jakimś apelem. Powinniśmy oddawać krew.
17: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa i z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcje poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać. I postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
13: Te deficyty, pani dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
17: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi i jej składników.
13: Pani dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest jakieś takie największe zapotrzebowanie?
17: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
13: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
17: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców, bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika, możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
13: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie, no, w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
17: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które, społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
13: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i, nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
17: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki, i już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi, i z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
8: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
17: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się, zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu od oddanej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informację o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym, honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo uważam cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
8: Czyli korzyści mnóstwo.
17: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i niech korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy. Może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
8: I co ważne, pani dyrektor, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
17: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne i jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to oddanie, pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
8: I ostatnie takie pytanie, pani dyrektor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
17: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane i po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po otrzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
19: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
17: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mógłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów w procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników, to pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, odjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
8: I ratujemy życie.
17: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
8: No i pięknie, dziękuję bardzo.
17: Dziękuję.
20: Sebastian Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
8: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie, gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
20: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat, masa 50 kg to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli np. leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejsze kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek, krwi mililitrów. Natomiast możemy już pobierać osocze, czy to są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
8: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocze?
20: Jak to? Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku osocza to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
8: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
20: Krew można oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
2: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba.
20: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. Jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował, więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
2: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
20: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na nadciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać. Dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, gdyby, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować. Każdy działa inaczej.
2: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
20: Wie pani, co są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, że to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to jest naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
2: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
20: Bo chcą pomóc.
2: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
20: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się, po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
2: Dziękuję bardzo.
21: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. To niezwykłe miejsce w sercu Starówki. Latem stare, rozłożyste drzewa dają schronienie licznym ptakom i zwierzętom, a odwiedzającym park chłód.
22: Dariusz Urbański, kierownik działu zieleni.
23: No właśnie, kierownik też konińskiego najpiękniejszego parku Chopina. Miejsca, gdzie no myślę, że mieszkańcy Konina i oczywiście nie tylko odwiedzają bardzo chętnie. Tam jest urokliwie, jest pięknie, jest tak klimatycznie. Panie Darku, pan sprawuje opiekę nad tym parkiem. Taką krótką historię o nim poproszę.
22: No, nasz piękny park ma już ponad 190-letnią historię. Takie początki parku to jest rok 1832, gdy założono dwa takie zagajniki na terenie miasta. Ten jeden zagajnik to taki protoplasta tego naszego obecnego parku. Takim pomysłodawcą założenia tych zagajników był obecny burmistrz Jan Ruciński. W 1843 roku zaczęto w ramach takiego szarwarku, czyli obowiązkowych prac rzeczowych, na terenie parku wykonano prace. Między innymi wykonano kilka alejek spacerowych, ławki i powstała altanka. Ogrodnika miejskiego zatrudniono w 1847 roku i był on na pensji miasta Konin. Takie prace większe, bardziej zaplanowane, rozpoczęły się w 1920 roku, gdy zaczęto planować taką rozbudowę parku, czyli wybudowano muszlę koncertową i altanę modrzewiową. Na te prace, na utrzymanie parku składali się bogaci mieszkańcy Konina. Takie następna większa akcja zaplanowana zgodnie z projektem odbyła się w 1934 roku, gdzie posadzono różne drzewa ozdobne, krzewy, no oczywiście okres wojny. Ciemny okres, park zaniedbany, zarośnięty, no tak jak wszędzie. Prace takie większe na terenie parku, czyli to jest rok 1950, gdy powiększono park do ponad 10 hektarów, czyli do takiej powierzchni jak obecnie ma park. Zarządcą zostało PGKiN, wtedy też zostały usypane wały. Kończyło się zalewanie przez wartę terenu parku. W latach 60. teren parku jako miejsce obrało sobie wystawa rolnicza i wielokrotnie tutaj były te wystawy. Rozpoczęto następne prace takie, czyli zdemontowano tą altanę modrzewiową i muszlę koncertową, ale na ich miejsce pobudowano amfiteatr i podkowę taneczną. No i rok 75, czyli taki symboliczny początek zwierzyńca. Wtedy sprowadzono pierwsze większe zwierzę do parku, czyli osiołka. Co prawda w latach poprzednich hodowano na terenie parku pawie, ale one tak chodziły po terenie parku swobodnie, a często i poza nim. Ale pierwsze większe zwierzę to był osiołek. No i w następnych latach zaczęto sprowadzać inne zwierzęta, ale konieczne były prace, które podjęto. W 1986 roku ogrodzono staw oraz wykonano ogrodzenie wybiegu, gdzie do tej pory znajdują się daniele. W 1987 roku już wykonano ogrodzenie całego parku, czyli no, park został tak ogrodzony, kilka furteczek, taki był bardziej bezpieczny. W 1988 wybudowano ptaszarnię i pozostałe wybiegi, co właśnie umożliwiło sprowadzenie większej ilości zwierząt. A miejsca, z których sprowadzano zwierzęta, to przede wszystkim ogród zoologiczny w Poznaniu, z którym największą współpracę nawiązaliśmy, oraz ogród zoologiczny we Wrocławiu. No więc wtedy było możliwe sprowadzenie większych zwierząt, jak chociażby dziki, konie przewalskiego, jeleń Milu, sika wietnamski, jak z Wrocławia na przykład, a później to już lamy, alpaki i inne zwierzęta. Co prawda, no te zwierzęta niektóre odchodzą, niektóre przychodzą, bo to jednak zwierzęta mają, tak jak ludzie, swój wiek i odchodzą. Tak i w ostatnich latach fajne rzeczy zaczęły się dziać w parku. Chociażby w 2022 roku w ramach projektu Zielona Edukacja na terenie Parku Chopina zamontowano wzdłuż takiej jednej z głównych alei, która biegnie do stawu, zamontowano 11 tablic edukacyjnych i 11 ławek, na których oparciach są treści informacyjno-edukacyjne, generalnie ekologia, fauna, flora. Również zamontowano taki ekologiczny kosz do selektywnej zbiórki. Ma on uczyć użytkowników, jak segregować nieczystości, odpady. Dzięki przychylności miasta i pana prezydenta Korytkowskiego wyremontowano tą właśnie alejkę, wykonano nową nawierzchnię i zamontowano 15 nowoczesnych, energooszczędnych latarni. No i jeszcze największa inwestycja w ramach tego projektu to wyremontowano część budynku już istniejącego, czyli powstał ośrodek edukacyjny. Jest to sala spora, 60 metrów kwadratowych, toaleta przystosowana dla potrzeb, w ogóle cały ośrodek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Ostatnio dosyć często jest właśnie wykorzystywane przez młodzież szkolną, ale również i przedszkolaki. W roku 2023 następna fajna sprawa, w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach dwóch projektów, które one zostały połączone, bo dotyczyły praktycznie tego samego, czyli zwierzyńca. W ramach tego projektu powstało 15 całkowicie nowych, profesjonalnych, wykonanych ze świerku skandynawskiego stajni dla zwierząt. Częściowo również zostały wykonane nowe odbojnice. No, myślę, że efekt robi wrażenie.
23: Panie Darku, no historia parku jest bogata, tak jak widzimy. Na przestrzeni tych lat on się zmieniał diametralnie. Teraz mamy go w takiej formie, myślę, że no, bardzo atrakcyjnej. I powiedzmy sobie też o tym, że tam jest ogromny plac zabaw dla dzieci, siłownia, także atrakcji, które przyciągają zwiedzających, jest na pewno dużo.
22: Tak, tu mogą przyjść całe rodziny, dzieci, rodzice. Dzieci bawią się na placu zabaw. Siłownia zewnętrzna jest obok, po drugiej stronie alejki, czyli rodzice mogą poćwiczyć. Jest ta nowa właśnie alejka, szeroka, 300-metrowa, wyremontowana, gdzie można pojeździć na rolkach, łyżworolkach, deskach. Teren jest ogrodzony przede wszystkim. Jest otwierany od godziny 5 do 23. Jest pod ochroną, także myślę, że to jest bardzo bezpieczny teren dla całych rodzin z dziećmi.
23: Powiedzmy sobie o pomnikach przyrody, które można podziwiać w parku.
22: Są również u nas pomniki przyrody, 5 pomników przyrody, kilkusetletnich, potężne dęby, które mają już status pomników przyrody. No, wdrożyliśmy ostatnio właśnie takie prace pielęgnacyjne, dzięki uprzejmości dendrologów z Poznania. Ostatnio Stanisław był przycinany, żeby był bezpieczny, ale planowane są również na najbliższym czasie, również w stosunku do innych pomników, prace, regularne kontrolowanie stanu zdrowia tych pomników, żeby cieszyły nas jeszcze setki lat.
23: No nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej atrakcji, o której oczywiście pan już mówił, zwierzęta. Myślę, że to one w głównej mierze przyciągają.

0: One cały czas ktoś ich pilnuje, dokarmijcie je na bieżąco. Może powiedzmy też sobie o tym, żeby mieszkańcy nie dokarmiali tych zwierząt, bo tylko mogą zrobić im wtedy krzywdę.
1: Zwierzęta są pod opieką pielęgniarzy, lekarzy weterynarii. Mają ustalone dawki karmy, jakie powinny codziennie dostawać. Takie dokarmianie, a czasami pokarmy, które trafiają do wybiegów, to są wręcz szkodliwe, trujące. Nie powinno się dokarmiać. W każdym wybiegu jest tablica zakazująca dokarmianie. Wierzcie mi Państwo, one mają optymalną ilość karmy. Dla niektórych zwierząt, jak na przykład dla kuców, nadmiar karmy powoduje, że nabywają ochłatu. Proszę mi wierzyć, dostają optymalną ilość karmy ustaloną przez lekarza weterynarii.
0: Tak, i nie dokarmiamy zwierząt, chyba że za porozumieniem tutaj pana Darka, który ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, to nie wiem, czy wy też zbieracie jakieś tutaj, jakby ktoś chciał na przykład wspomóc dokarmianie zwierząt, to jeżeli tutaj by przyszedł do was, czy wtedy może jakieś jedzenie przeznaczyć na ten cel?
1: Tak, oczywiście. No, regularnie przedszkolaki dostarczają, zbiórki robią, mają tutaj pod swoim patronatem kucyka, Olka i regularnie przychodzą, przynoszą jakieś tam marchewki, zboże, takie bezpieczne pokarmy, które my również zadajemy zwierzętom.
0: I oczywiście tak możemy robić. W każdym razie, panie Darku, szapoba, podziwiam pana za to, że pan silną ręką trzyma tutaj ten park i myślę, że no wszyscy są zadowoleni odwiedzając go i tak przenosząc się z tego miasta do parku. Mamy takie wytchnienie i odizolowanie się od tej codzienności i można sobie spokojnie usiąść na ławeczce w cieniu, poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, odizolować się od tego wszystkiego, od tej codzienności, tego zgiełku. Park daje nam takie schronienie. Dziękujemy panu Darkowi za to.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja dziękuję jeszcze oczywiście za wywiad i wszystkiego dobrego życzę.
1: Wzajemnie również do zdrówka.
2: Park imienia Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Cmentarze ewangelickie w regionie konińskim stały się podstawą projektu Nieme Ślady. Zdzisław Siwik nie ograniczył się do samego fotografowania. Szukał nazwisk, pytał o rodzinne wspomnienia, odtwarzał tło powstania nekropolii i losy ludzi.
5: Siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich. Byłem województwie konińskim, jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nawet, znaczy nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność. Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej ja nie zwracałem na nie uwagi, ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi. Dużo ziemi było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy.

0: I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. Oni byli, to byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa. Tutaj pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli, znaczy, na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć, w zależności w jakiej okresie to było, bo ta kolonizacja czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX, czy pod koniec XIX. Na początku miał to być album fotograficzny, który miał służyć wystawie. Ta wystawa nie powstała, powstał album fotograficzny z pewnymi opisami. Na początku miały być to same zdjęcia plus wstęp, ale w pewnym momencie, jak już tworzyłem ten album, stwierdziłem, że brakuje jednak tych opisów. Więc lokalizacje tych cmentarzy to oczywiście z literatury regionalnej, ale także używałem map Google. Na mapach Google one są też gdzieś tam pozaznaczane i mają też współrzędne. Można sobie, że tak powiem, czytać z map Google, wrzucić do aplikacji i prawie że pod każdy cmentarz aplikacja podprowadzi. Natomiast sobie w którymś momencie zadałem taki trud, żeby o każdym cmentarzu coś napisać, znaleźć jakąś ciekawostkę. I to w którymś momencie stało się naprawdę dużym wyzwaniem, bo nie wszystkie cmentarze są opracowane. Niektóre są rzeczywiście dobrze, tak jak na przykład w gminie Krzymów. To są bardzo dobrze opracowane tutaj, przede wszystkim właśnie przez Stowarzyszenie Frytkow, czy tam miejscowych regionalistów. Konin, Żychlin, Węglewskie Holendry, bardzo dobrze opracowane. Ale są też takie, jak w gminie Kramsk, czy Wierzbinę, gdzie po prostu znaleźć jakiekolwiek informacje o tych cmentarzach, to było kuriozalne zajęcie. Natomiast korzystałem z wielu źródeł, tak? Na przykład ze spisu powszechnego z 1921 roku, z dzieł Eduarda Kneifla, takiego pastora, który zajmował się opracowaniem tych parafii przede wszystkim tutaj w powiecie kaliskim, ale też on pochodził z Władysławowa, z Felicjanowa, więc też pewne informacje gdzieś z jego prac wyciągnąłem. Z Atlasu Geograficznego Królestwa Polskiego można też pewne informacje wyciągnąć. Ciekawe prace znalazłem, to jest na przykład zarys najstarszych dziejów osad holenderskich w Puszczy Pyzderskiej Zbigniewa Chodyły. Wydawnictwa nasze tutaj regionalne, czyli Holendry wokół Konina, to jest książka wydana i zredagowana przez Stowarzyszenie Frytkow. Zerwane ogniwo Ewangelicy na ziemi Zagórowskiej i wielu, wielu innych źródeł. Też szukałem informacji na stronach gminnych, tak? Każda gmina ma tam jakieś też lepiej lub gorzej opracowaną swoją historię i tych źródeł informacji, powiem szczerze, że gdybym to wynotowywał, to by było z 3 strony, A4. Korzystałem z pracy innych historyków i regionalistów. Nie miałem ambicji, żeby to była praca naukowa. Chciałem bardziej, żeby to było bardziej taki album popularyzujący, będący takim... bo mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest album fotograficzny, to jest to fajny przewodnik po cmentarzach ewangelickich ziemi konińskiej, że jeżeli ktoś już go ma w rękach, no to ma tą wskazówkę, gdzie tego szukać i jak tam na przykład trafić. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować, ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, a czy ja zdokumentowany, to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca. W Alinowie koło Złotkowa. Tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. I to jest to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali tę naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy na przykład, gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? Czyli taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe, takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda, że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to fotografowałem przez parę lat. Starałem się to robić w różnych porach roku, bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostaje stanie, tak? Bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie jeszcze, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak? Bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą, to zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem Państwu taką ciekawostkę. To jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko 2 dni. To był po prostu taki okres, że rano spadł śnieg, ja to pojechałem, zrobiłem zdjęcie, a następnego dnia już ten śnieg zaczął topnieć i już nie było. To był moment. Kilka takich właśnie momentów przeżyłem przy tym projekcie i to było bardzo ciekawe dla mnie. Starałem się też, żeby ten projekt był jednolity. Żeby było czuć, że to jest zrobione jedną ręką, tak? I możliwe, że świadczy o tym, że to są takie kolory, ponieważ robiłem w podobnych porach dnia. To były zawsze popołudnia, wieczory. No i powiem tak, no większość zdjęć prawdopodobnie było robione jesienią, więc może stąd to wynika. Jesienią, zimą, latem było ciężko nieraz się tam dobić, ponieważ po pierwsze one były, niektóre są tak zarośnięte, że latem ta przyroda jest tak bujna, że nawet nie ma jak tam wejść. Natomiast część było na pewno robione wiosną. Część było jesienią, część zimą. Latem myślę, że też któreś było, ale chyba najmniej. To, że one są w podobnym, w takim klimacie czy stylu, to wynika z tego, że to jedna osoba robiła i miała jakiś koncept na to. No taki był zamysł. Żeby to nie były zdjęcia od sasa do lasa. One mają być interesujące, mają być każde troszeczkę inaczej pokazane, ale mają stworzyć spójną całość. Bo często jak oglądam na przykład albumy, gdzie jest paru fotografów, to właśnie jest, mimo że jest na przykład jeden temat, ale na przykład są różne zdjęcia. I ja to widzę, nie? Widzę, na przykład rozróżniam tych autorów. Znaczy z tym albumem jest taki troszeczkę problem, że to jest bardzo małe wydawnictwo. Bym powiedział nawet, że kolekcjonerskie. Zostało wydanych 150 egzemplarzy i tak naprawdę zostało jeszcze około 50. Więc gdyby ktoś miał ochotę nabyć, to jedyny sposób to jest po prostu indywidualne skontaktowanie się ze mną. Najlepiej przez jakiegoś messengera i tylko taka forma. Przekazałem część egzemplarzy do bibliotek i konińskich i takich ogólnopolskich, które wymaga jak gdyby użycie numeru ISBN, tak? Ale tu w Koninie to na pewno w bibliotece głównej jest ten album. Jest też w bibliotece szkolnej zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, więc uczniowie tej szkoły na pewno mogą skorzystać. No i w bibliotekach uniwersyteckich.
1: Dla mieszkańców regionu ten album to sygnał, że pamięć o dawnych społecznościach nie jest wyłącznie domeną archiwów. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by wziąć udział w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
2: Lidia Maciejewska, prezes fundacji Firefighter Combat Challenge Poland. Co takiego jest w Licheniu, że tylu zawodników tutaj przyciągło? Są to zawody formuły amerykańskiej, jako jedyni w Polsce. Mamy ją opatentowaną i możemy te zawody robić u siebie. Wcześniej one się odbywały w Łodzi, od 2 lat odbywają się w Licheniu. W zeszłym roku robiliśmy jednodniowe, w tym roku już będą 2-dniowe. Będą starty indywidualne i klasyfikacje do sztafet. Mamy 202 zawodników z Polski, z Czech, z Niemiec, z Austrii, z Węgier, 20 ponad Litwinów. Mamy też gościa specjalnego z USA, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji, troszkę mniej z pogody, ale mamy nadzieję, że się uciszy.
3: Są nie byle jakie zawody, bo trudność jest dość ogromna.
2: Tak, taki człowiek z ulicy nie jest w stanie pokonać takiego toru. Ja przyznam, na wbiegnięciu na wieżę odpadam, a jeszcze jest dalszy tor, pięć różnych elementów toru. Poziom zawodników jest bardzo bardzo wysoki. Mamy tu mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski, wielokrotnych, ale mamy też debiutantów. Mamy wiele osób, które po raz pierwszy będą mierzyć się z tym torem. No, trzymamy za nich bardzo kciuki. Mamy tu strażaków ochotników, strażaków zawodowych, kobiety, mężczyźni, także różnorodność, jest na co popatrzeć. Zapraszamy z całego serca, bo jest na co popatrzeć.
3: No właśnie, a ten tor, mogłaby Pani trochę zdradzić szczegóły, na czym to polega, ta cała konkurencja?
2: Tak, w ogóle to biegamy w całym ciężkim sprzęcie, z aparatem, z maską. Pierwszy element to jest bieg z pakietem, czyli z wężem, schodami do góry. Na górze podnosimy, wciągamy pakiet z dołu, zbiegamy, dobiegamy do młota, to jest też ciężkie zadanie, trzeba przesunąć taki klocek slalom, wracamy, bierzemy wąż, trafiamy wodą do celu i bierzemy 80-kilowy manekin i przez cały tor przeciągamy go na koniec. Także są osoby, które padają w połowie toru.
3: No właśnie, oprócz tego sprawdzenia swoich umiejętności, co ma dać udział w tej konkurencji?
2: Ćwiczą. Strażacy ćwiczą swoją wydajność, swoją kondycję, sprawność, ale w tym roku też chcielibyśmy trochę się zintegrować, także prócz czasu takiego zawodów liczymy na wspólnego grilla, wspólne świętowanie, poznawanie się, bo to jest taka brać strażacka, fajne spotkanie.
3: Super. Zapytam jeszcze, kobiety mają taki sam tor jak mężczyźni?
2: Tak, kobiety mają dokładnie ten sam tor, dokładnie te same elementy, z takim samym obciążeniem, mają swoją klasyfikację, także one między sobą konkurują w tych samych warunkach. Zasada jest taka, że każdy strażak ma dokładnie takie same okoliczności na torze, nie? Wszyscy mają to samo, nie?
3: I dają radę?
2: Dają. Dają. Mamy 15 kobiet w tym roku. Dzięki bardzo.
4: Starszy kapitan Bereza, Rafał, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
3: No i co pan dzisiaj tutaj robi, zapytam?
4: Tutaj startujemy razem z zawodnikami z innych państw, również dużo zawodników z Polski przyjechało tutaj na zawody. Sprawdzamy naszą wydolność, nasze przygotowanie do służby, jak odpełnimy na co dzień w naszych jednostkach. A dodatkowo rywalizujemy tutaj na torze, ale to jest rywalizacja taka sportowa, ponieważ my tu wszyscy się znamy tak naprawdę. Jesteśmy rywalami, takimi można powiedzieć przeciwnikami, te 2 minuty na torze, a później każdy jest tak przyjaźnie nastawiony, także bawimy się.
3: Czy każdy strażak może wziąć udział w takich zawodach?
4: Jak najbardziej. Każdy strażak, który jest dopuszczony do działań, czyli ma badania, ma przygotowanie odpowiednie, może wziąć tutaj udział w tych zawodach i może się sprawdzić pod względem właśnie tego przygotowania do działań, które na co dzień mogą mu się przytrafić.
3: Czy trudno jest pokonać ten tor?
4: To znaczy tak, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, to na pewno zderza się z taką ścianą, ponieważ jest to w ogóle sport nazwany jest 2 minuty, najcięższe 2 minuty w sporcie. I faktycznie pierwsze te starty mają takie jakby odzwierciedlenie. Jest to ciężki tor, aczkolwiek jeżeli później już ktoś dba o swoje przygotowania, o swoją tężyznę fizyczną, już takie jakby trudności ten tor mu nie sprawia.
3: Właśnie pan tutaj ma zaszczytne tytuły, że tak powiem, w tej konkurencji. Jak udało się osiągnąć?
4: Tak, z takich większych to jestem 3-krotnym mistrzem świata indywidualnie. 16 lat już trenuję. Dzień w dzień trenuję pod te zawody. Teraz akurat jestem w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata, które będą od 19-24 października w Stanach Zjednoczonych. Tam jedziemy ekipą taką większą z Polski i chcemy tam namieszać, tak jak w latach wcześniejszych miało to miejsce. Tutaj jesteśmy w takim przygotowaniu, czyli nasza forma nie jest jakby taka najwyższa, w najwyższym jakby piku naszym przygotowań, aczkolwiek sprawdzamy się, żeby wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie właśnie do przygotowań w tych najważniejszych zawodach.
3: Generalnie ja nie wiedziałam na przykład, że strażacy konkurują ze sobą w takich umiejętnościach też.
4: To znaczy konkurują, ale to jest taka dobra konkurencja, ponieważ my konkurując tutaj, nas to jakby motywuje do treningu, do przygotowań i do pracy nad sobą, abyśmy byli lepsi i skuteczniejsi w działaniach, w wyzwaniach, które nam stawiają te wyjazdy właśnie nasze do działań.
3: No właśnie, to pomaga potem już w takiej codziennej pracy?
4: Tak, jak najbardziej. No to jest, można powiedzieć, że trenując do takich zawodów, to trenuję dwa w jednym, ponieważ trenuję do zawodów i trenuję do codziennej mojej pracy, która jest to podział bojowy. No i wiadomo, jeżeli ktoś jest sprawniejszy, jest mu łatwiej wykonać pewne zadanie, które wymaga jakiegoś wytrzymałości, tężyzny fizycznej, siły. I jak najbardziej te treningi, wszystkie ten czas poświęcony skutkuje i odzwierciedla właśnie czas w tych działaniach. Jakby.
3: A Licheń jest odpowiednim miejscem do takich zawodów?
4: Powiem tak, lepszego miejsca znaleźć się nie dało. Jest najbardziej, jak najbardziej odpowiednim miejscem i no tak jak widać troszeczkę pogoda jest wiecznie, ale strażak niczego się nie boi, ani wiatru, ani wody, także działamy i startujemy wszyscy. Mamy równe warunki, także no startujemy, działamy.
2: Dziękuję bardzo. Nie? Właśnie, dlaczego pan tutaj w ogóle przyjechał?
5: Reprezentuję naszą jednostkę OSP Licheń Stary w biegu indywidualnym.
2: A te zawody, po co one, co one dają udział w tych zawodach?
5: No, satysfakcja na pewno. Z wystartowania do kończenia tego toru, bo naprawdę tor jest przygotowany dość trudny, także no wydaje mi się, że satysfakcja gwarantowana.
2: A trudno go pokonać? Pokonywał już pan go?
5: Startuję pierwszy raz, także no wszystko się okaże. Na treningach wychodziło ok, no zobaczymy jak będzie. Na czasy jakieś mega nie liczę, ale no samo ukończenie to już jest duże wyzwanie.
2: I to pomaga potem w pracy takiej codziennej strażaka?
5: Na pewno. Kondycja jest potrzebna jak najbardziej w akcjach, w zdarzeniach różnego typu. Ja na ogół jestem ochotnikiem w Straży Licheniu Starym, a zawodowo jestem kucharzem, także...
2: Trochę się nie łączy.
5: Trochę się nie łączy, ale wiadomo, jakieś hobby, tu pomaganie ludziom i tak dalej, tu karmienie ludzi oczywiście i jakaś tam kondycja, nie powiem, że jest, ale no staramy się.
2: Ja życzę powodzenia.
5: Dziękuję bardzo. Nie dziękuję raczej, żeby nie zapytać.
6: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Łukasik.
2: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
6: Powiem tak, bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
2: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
6: Satysfakcja gwarantowana na pewno. Polecam.
2: Dużo pan ćwiczył przed?
6: Nie mam bardzo gdzie ćwiczyć takiego czegoś, ale crossfit, siłownia, bieganie. I w sumie tylko tyle.
2: Co się czuje jak się kończy? Bo przed na pewno ogromną adrenalinę, a po?
6: Ciężko oddech złapać. Naprawdę ciężko.
2: I jak się podoba w Licheniu?
6: Fajnie, polecam. Na pewno jeszcze przyjadę.
2: Ja dziękuję bardzo.
6: Również dziękuję, do widzenia.
2: Ale żyje pan?
7: Ledwo. Nie, bo to odcina jest takie niedotlenienie, że się ciemno przed oczami. Jeszcze mroczki mam, no. Bo się wcale tak dobrze nie oddycha. To jest o połowę mniejszy oddech niż normalnie, nie?
8: Skorupka Dawid, Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie. Chodźniu.
2: Jak było?
8: Rewelacja. No, 10 lat temu ostatni raz startowałem w ostatnich zawodach. Teraz takie małe przypomnienie, żeby się może trochę odmłodzić. Ale rewelacja, naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
2: Trudno było wejść na tą górę?
8: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom, on waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, niedotlenienia.
2: Ale zadowolony pan jest.
8: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
2: A Licheń sprzyja tym zawodom?
8: Pogoda, rewelacja, miasto oczywiście, no tuż bardzo dużo miejsca mają, nie? Warunki nad jeziorem, wiatr wieje, jeszcze fajnie, bo akurat kierunek jest wiatru, jest w stronę mety, więc idealny dzień na takie zawody.
2: Ja gratuluję.
8: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Firefighter Combat Challenge odbywa się na oczach publiczności, dzięki czemu zawody były nie tylko sportowym wyzwaniem, lecz także bardzo widowiskowym wydarzeniem. Konińskie Dobre Miejsce stało się miejscem spotkań dla dzieci i rodziców, w tym także dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą.
9: To jest przestrzeń całego naszego dobrego miejsca i ogrodu, który właśnie dostał nowe życie, został przygotowany do takiego bezpiecznego używania przez dzieci i uczestników na co dzień warsztatów terapii zajęciowej. Realizujemy jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci projekt ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Jest to projekt, który nazywa się Kierunek Rozwój i Profesjonalizacja. I to jest ważne, ponieważ jest to projekt, który służy rozwojowi organizacji, ale przy tej okazji mieliśmy szansę zaproponować też nowe usługi, nowe działania na rzecz mieszkańców. I jedną z tych nowych usług, nowych od 1 czerwca tego roku, przez półtora roku, jedną z tych nowych usług jest właśnie miejsce spotkań w dobrym miejscu. Ta oferta została skierowana do sądów okręgowego i rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługa polega na tym, że w dobrym miejscu przygotowaliśmy warunki do spotkań rodziców z dziećmi. rodziców, którzy są w trakcie spraw rozwodowych, spraw o opiekę nad dzieckiem, spraw również pieczy zastępczej, czyli dla rodziców biologicznych dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w mieście Koninie i powiecie konińskim, wskazanie takiego miejsca bezpiecznego, gdzie mogą odbywać spotkania z dziećmi. Miejsce jest przygotowane adekwatnie do potrzeb dzieci i rodzin, które tam te spotkania odbywają. I jest też opiekun miejsca spotkań, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za całą logistykę, przygotowanie miejsca i ta, która czuwanie nad bezpieczeństwem. Nie jest to osoba, która uczestniczy i jest stroną w tych spotkaniach, ale jej zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie tych kontaktów. Ta usługa jest bezpłatna, przygotowana no właśnie na potrzeby lokalne przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dlaczego do tego doszło? Dlatego, że mieliśmy takie informacje i z rodzin zastępczych, z miasta i powiatu, ale też z sądu, od kuratorów sądowych, że jest z tym problem. Nie ma takiego miejsca, które byłoby takim miejscem bezpiecznym i takim obiektywnym dla rodzin. Po prostu nie ma, więc do tej pory w tych kontaktach sądy były zmuszone do wskazywania miejsc w przestrzeni publicznej, na placach zabaw, w salach zabaw. Wiadomo, że też rok ma swoje pory, zimna, gorąca, deszczu i te warunki były nie zawsze odpowiednie. A ja to potwierdzam, bo od czerwca miejsce udostępniamy, więc widzimy, jakie to są sytuacje, jak przebiegają spotkania, jak ważne jest otoczenie, które po prostu sprzyja dobrej komunikacji dzieci z rodzicami i też rodziców nawzajem. Zasada jest taka i taką zasadę i takie wskazówki otrzymaliśmy od kuratorów, że spotkania są dla rodziców i to rodzice powinni przede wszystkim zadbać o to i przygotować się do spotkań. Bo przecież one czemu służą? Temu, żeby w przyszłości najbliższej sąd mógł podjąć taką decyzję, no bo to są sprawy konfliktowe, sprawy trudne, prawda? Nie każda rodzina potrzebuje takich mediacji i takiego środka, żeby na gruncie poza rodzinnym spotykać się z własnymi dziećmi. A więc głównie to rodzice muszą zadbać o to i przygotować się, bo to oni znają swoje dzieci, to oni mają się zbliżyć do dzieci, to oni mają uzyskać, czy jakby udowodnić taką więź i taką potrzebę z obu stron płynącą do tych spotkań i że te spotkania są bezpieczne. Tym niemniej mamy ogród na potrzeby tych spotkań.
1: Tłumaczyła Elżbieta Sroczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Korzystanie z tego miejsca jest bezpłatne.
10: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Przed nami kolejna porcja informacji z Konina i okolicy. Zaczynamy. Biblioteka emocji już działa. Nowa strefa ma stać się przystanią dobrostanu w sercu Konina. Tutaj wypożycza się książki, nie kierując się autorem czy tytułem. Więcej o tym Justyna Zacharek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, z którą rozmawiała reporterka Eski 2 Emilia Czerniejewska.
11: Biblioteka emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora czy gatunku, który chcemy wypożyczyć, ale na podstawie emocji, którą chcemy, aby w nas ta książka obudziła. Czyli na przykład możemy przyjść po książkę, która woła takie uczucie związane z radością, ze złością, z miłością. I to jest ciekawy projekt międzynarodowy. Znaleźliśmy się w gronie bodajże 9 organizacji z 6 krajów. Uczestniczą tutaj jeszcze biblioteki z Litwy, Łotwy, Francji, Belgii i Tunezji w tym projekcie.
12: Czyli pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
11: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji, wybrane. Cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
12: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru czytania czytelnikowi tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć?
11: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany. Nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczenia, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, bo tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że te osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą, i oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. Ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno rzeczy skierowane do najmłodszych, jak i do najstarszych, a przede wszystkim Konin lubi książki pokazał, że młodzież też czyta i że potrafi przyjść na spotkanie autorskie w tak dużej ilości, że się nie mieszczą w sali.
1: Wyjaśniła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki i dodała, że można nie tylko wypożyczać książki, ale także zatrzymać się na chwilę i odpocząć. Ponad 100 łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba ich rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
13: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie koni. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu, czyli duże ssaki. No bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu ściąga to praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pary, pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest ptak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się do niego strefę. I ta strefa jest, ja pracuję w nadleśnictwie koło 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu pozostać. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są... No, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach. Teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików. Mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem... bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach. Także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosia. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, znaczy to już nie jest tak jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są, no zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc w okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieniszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Miradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. No, nie może być gatunku, którego będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No tak, gdy jest równowaga. No niestety, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak, dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników, ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. Ale każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna. Będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no, broniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać. Dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca. I co oni mają z nim zrobić? Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To znaczy, zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak, będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało od tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy, tak jak robimy jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc, ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. My tak nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura. No, tego nie powstrzymamy. Do tego to się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie nadaje do dalszego życia. i w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i nad ranem. Kłopotliwi lokatorzy to problem nie tylko dla sąsiadów, ale i dla spółdzielni mieszkaniowej. Niestety takich sytuacji nie brakuje na konińskich osiedlach. Więcej o tym opowie nam Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
14: Ja oczywiście ze względu na RODO będę mówił w sposób ogólny, ale że tak powiem, to obrazuje autentyczne sytuacje, które mają miejsce w naszych zasobach. No mamy takie mieszkanie, można by powiedzieć, wolność Tomku w swoim domku. Burdy pijackie, awantury, hałasy, siedlisko insektów. Niestety dochodzi do zalewania sąsiadów fekaliami, wodą. Uszkodzona spłuczka, niedrożna bateria. Wzywamy kogoś, żeby to naprawił, żeby wykonał dezynsekcję. Robimy te dezynsekcje, informujemy, zawiadamiamy sanepid. Spotykamy się z mieszkańcami, co możemy z tym dalej zrobić. No i dochodzi do takiej sytuacji, to może teraz też niektórych bardzo zdziwić, no ale jeżeli ktoś, przecież każdy powinien sam u siebie spłuczkę naprawić. No dobrze, tylko co zrobić wtedy, kiedy on ma czas na picie, na inne rzeczy, a to go mało obchodzi. A to, że sąsiada pod spodem zalewa, no to już go w ogóle nie interesuje. A ten sąsiad przychodzi o pomoc do spółdzielni. No to organizujemy wtedy, to jest taki przepis, który pozwala, że możemy w trybie awaryjnym przy udziale policji, taka sytuacja miała miejsce w tym konkretnym przypadku, wejść do mieszkania. Doprosiliśmy asystę policji, prezes pan Wolicki też brał w tym udział, przejdę się, nie zawsze się pracuje za biurkiem. No i pukamy, walę w te drzwi, no nie chcą otworzyć, informujemy, że jesteśmy w związku z tą sytuacją, że przyszliśmy naprawić za państwa spłuczkę, już byliśmy przygotowani do rozwiercania, udało się, otworzyli. Proszę państwa, no obraz nędzy i rozpaczy, jak można tak zapuścić mieszkanie. No ale dobra, uratowało się jakoś tą sytuację z tą spłuczką, a ponieważ policjanci, raz żeby też chronić te osoby, bo przecież wchodzimy do cudzego mieszkania, to jest objęte mirem domowym, nie można tak sobie wejść, przepis mówię pozwala, no to korzystając z tego przepisu ta asysta policji, no jeden z policjantów dostrzegł, że tam są jakieś młodsze osoby, poprosił, żeby te osoby podeszły, no bo to jest zapewnione na bezpieczeństwo, więc chciał, tak to odbieram, zobaczyć kto to jest, kim ma do czynienia, no i ten młody człowiek, że tak powiem, dosłownie, no nagle oszalał. Proszę państwa, doszło do tego, że jednego z tych policjantów pogryzł. Musiała przyjechać dodatkowa grupa policjantów, tak, człowieka z kuli. Ja potem byłem też na policji złożyć zeznania, jak to wyglądało. No i ktoś może powiedzieć, no właśnie, przypominam, o czym rozmawiamy. My poszliśmy do tego mieszkania naprawić za kogoś spłuczkę. Potem wracam do firmy, rozmawiam z pracownikami. Kurczę, no, gdzie was wypuścić w teren? Przecież tak naprawdę, no gdyby nie ta policja, to nie wiadomo, do czego by doszło. Skoro ktoś pogryzł policjanta, no to aż strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdyby tego policjanta nie było. On musiał być, bo tak przepis wymagał. No idziemy dalej. Jest kolejna interwencja. Znowuż zalewają. To było niedawno. Sytuacja na dniach. Tym razem już ochronę też wynajęliśmy. Policja oczywiście była i po raz kolejny do tego samego mieszkania musimy wejść po to, żeby naprawić spłuczkę. I ktoś powie, no dobrze, a coś innego nie możecie zrobić? Możemy i to robimy. W lipcu tamtego roku wystąpiliśmy na drogę sądową. To też konsultowaliśmy z mieszkańcami. Na drogę sądową jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko regulaminowi porządku domowego, można wystąpić na drogę sądową o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu. Nie ma jakichś rozwiązań pośrednich. Można oczywiście występować z powództwem o nakazanie doprowadzenia spłuczki do należytego stanu. Mijają, proszę państwa, miesiące. Człowiek pod spodem przeżywa gehennę. On nie wie, co ma zrobić. Przychodzi do nas, a my działamy w ramach tych instrumentów, które są. No i teraz, a co dalej z tą sprawą sądową? Lipiec 2025, pozew do sądu okręgowego. Nie było nawet pierwszego posiedzenia sądu. Z racji tego, że ci ludzie też nie płacą za mieszkanie, to prędzej pewnie zlicytuje z powodu długów ten lokal. I ktoś może powiedzieć, no tak, no to coś jest w trudnej sytuacji. No ja wtedy zawsze zadaję pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy są wokół? Ci, którzy przychodzą do nas i doświadczają no, tego, co doświadczają, że tam po prostu i insekty się wydobywają i można robić kolejne dezynsekcje i tak w kółko i póki ci ludzie tacy są, no to niestety to tak wygląda. To jest jeden przykład tych trudnych mieszkań. Na porządku powiem, oczywiście te osoby będziemy obciążali tymi kosztami tych wszystkich zastępczych działań, ale no to chciałem zaakcentować. To co, to za kogoś spółdzielnia naprawia spłuczkę? No w tej sytuacji, ze względu na całokształt, o którym mówiłem, no nie ma innego wyjścia. Kolejna sytuacja, chyba no niektórzy zapominają, że jest grawitacja. Mieszkanie w jednym z konińskich wieżowców I co jakiś czas, świeży temat, lądują na chodniku szklane opakowania po alkoholu albo cały słoik z ogórkami. No nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może spaść komuś na głowę, tak? No i teraz też dociera do nas informacja, oczywiście kontakt z policją. To nie jest takie proste, jak ludzie zgłaszają, że coś z któregoś okna leci, trafić do tego mieszkania, pójść do kogoś i mu powiedzieć, że to od niego coś wypada. No można się naprawdę grubo pomylić, więc też taki pracownik spółdzielni, administrator potrzebuje czasu. Fajnie, że akurat w tej konkretnej sprawie ludzie współpracują z nami i też starają się pomóc namierzyć. No to akurat już w tej chwili wiemy, że jest problem z alkoholem, osoba uzależniona od alkoholu. Prawdopodobnie to się skończy występowaniem o przymusowe leczenie. I wrócę do tej pierwszej sytuacji. I co może zrobić spółdzielnia? To samo, wystąpić na drogę sądową i czekać, a ludzie, którzy są w tym bloku, patrzą i mówią: ej, zaraz, to co wy robicie? No przecież wy na to zgłosiliście. Zgłosiliśmy. No tak, kierujemy to do organów ścigania. Policja też robi co może. O kompetencjach policji to bym tu się może nie wypowiadał, ale wiem, że to też jest też takie proste dla nich, a starają się nam pomagać. No to taki drugi przykład, wyrzucę po prostu coś przez okno, no nazywajmy rzeczy po imieniu, no mogę kogoś w końcu zabić. I wtedy wszyscy będą przychodzić i się pytać, a co z tym zrobiono. I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się co się może, ale procedury nie są w Polsce, to z pełną odpowiedzialnością to powiem. One nie są tak skonstruowane, żeby chronić tych wszystkich, którzy są narażeni na te uciążliwości. Coś jest nie tak z tym systemem, to też i za długo trwa. Dopowiem, że takie wyroki nakazujące przymusową sprzedaż, sąd jest bardzo ostrożny, żeby taki wyrok wydać, więc ja wcale nie wiem, czy bym taki wyrok uzyskał. To jest, powiem tak, jak z kibicami. Sam jestem kibicem. Jest 100 tysięcy ludzi na stadionie, a bo kibole dymią. No nie, 99 tysięcy 900 osób to są normalni ludzie, którzy przyszli tak samo z naszymi mieszkańcami. Chcą mieszkać, korzystając z tego porównania do kibicowania, obejrzeć mecz. A jak się znajdzie jakaś setka, czy jakiś odsetek, którzy no, robią grandę, no to nie idzie na wszystkich. Zdecydowana większość osób zachowuje się tak, jak należy, tak? Niestety jest odsetek tych, którzy robią, no tak jak powiedziałem, to jeszcze będą kolejne przykłady. I te procedury do tego zmierzam, no nie ułatwiają w eliminowaniu takich sytuacji. Niestety, natury nie oszukamy. Coraz więcej osób niezaradnych życiowo, często i z chorobami psychicznymi, ja tak mówię, natury nie oszukasz, i takie przykłady, no niesamodzielne osoby, które, no ten poziom niezaradności życiowej jest taki, że nawet nie są w stanie zadbać o utrzymanie należytej higieny własnego ciała, i taka osoba gdzieś się pojawia na klatce, to jest takie już no inna sytuacja, ale występujemy do MOPR-u, tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że każdocześnie, kiedy występujemy o pomoc do pracowników socjalnych, oni robią co mogą, złego słowa nie powiem, ja też wiem, że mają ograniczone możliwości, nie każdy chce współpracować, taki przykład człowieka, który gotował jakieś zatęchłe mięso u siebie, śmierdziało niesamowicie w klatce schodowej, i ten człowiek, poprosiliśmy o interwencję MOPR-u, MOP się pojawił, ale człowiek odmawia pomocy. To też nie jest tak, że ten pracownik socjalny pójdzie i nagle korzystamy z tego, pracownicy socjalni współpracują z nami, ale to też nie jest takie proste. U tego człowieka wiem, że jest akurat sprawa na etapie wniosku do sądu o umieszczenie bez zgody w domu opieki społecznej. Naprawdę zdarza mi się coraz częściej, sam kilka razy uczestniczyłem, mogę przyjąć, że no raz na kwartał, średnio raz na kwartał, no jest zgłoszenie, że ktoś zmarł, na klatce to czuć, to jest przerażające. Dowiadujemy się o śmierci człowieka, bo zaczyna śmierdzieć. Coraz więcej osób starszych, którymi się też nie ma kto zająć, to już jest takie, bym powiedział, trudne mieszkala, ale nie w znaczeniu, że ten ktoś jest coś złego zrobił, tylko ta trudność jest związana właśnie też z naturą. Samotność, mieliśmy też taką właśnie sytuację, przeprowadzaliśmy polimeryzację instalacji gazowej, czyli wypełnialiśmy instalację gazu ziemnego polimerem po to, żeby było bezpiecznie. No jedno mieszkanie się nie odliczyło. Okazało się, że dlatego, że mieszkańcy też nam tutaj pomogli, głosili strażakom, pani zmarła. Przy okazji tej polimeryzacji potem się okazało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie musiał tę osobę pochować. Potem się rodzina pojawiła, gdzieś ten kontakt był, mieszkanie im wydaliśmy, ale no to też pokazuje, że to się przekłada na takie codzienne funkcjonowanie i samotność okazuje się, że jest dosyć straszna. I jeszcze mam takie dwa wątki. Ostatnio byliśmy akt agresji w jednej z administracji, akurat administracja osiedla Wschód, jest na 5 osiedlu. Pan, który często się pojawia w tejże administracji, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby przyszedł trzeźwy, pracownicy, można powiedzieć, się już trochę uodpornili i wyzywaniem od takich owakich się oswoili, no ale ostatnio, że tak powiem, pan już przekroczył pewne granice, poszło jeszcze dalej, no była agresja, zamknął pan pracownicę w pokoju, całe szczęście pan kierownik gdzieś był blisko, więc też mógł dziewczynę wyswobodzić, ale no już było autentycznie blisko tego, żeby tam się coś złego stało, bo to nie tylko była agresja słowna, tylko też gdzieś tam blokowanie wyjścia. Na szczęście nie uderzył, ale już niewiele brakuje, no ta sprawa zostanie zgłoszona policji, została zgłoszona policji, natomiast to pokazuje, że dobra, ja wiem, no można nie kochać spółdzielni, tak, no ale no też jesteśmy ludźmi, chcielibyśmy swoją pracę wykonywać, a też tak mi się przypomina, kiedyś kolegę z pracy, jego kolega zapytał, to co się robi w spółdzielni, w której się nie buduje, no między innymi właśnie to, co tu teraz powiedziałem, nie, lata się też po budynkach, szuka się różnych, nie wiem, wymienia się toalety, jak do tego może dojść, no tak jak powiedziałem, tak może do tego dojść. I na koniec, gorący apel. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek robi remont w mieszkaniu, no niech się zgłosi do naszych służb technicznych. I proszę nie ingerować w elementy konstrukcyjne, nie podejmować działań na zasadzie będę sobie powiększał otwór wejściowy w ścianie konstrukcyjnej i nic się nie stanie.

0: w drugą część. Tylko dlatego się to udało wykryć, bo robiąc tą bruzdę spowodował. Bruzda była robiona po to, żeby tam poprowadzić wodę i kanalizę. No i klocek wypadł, część tego stropu. Sąsiad w końcu trafił do nas, nadzór budowlany też się pojawił. Udało się to wszystko zrobić, uratować sytuację, żadnej katastrofy budowlanej nie było. Ale no to też pokazuje, że no takie elementarne zasady przy konstrukcji budynków też no trzeba przestrzegać, bo to przecież mogło się by źle skończyć. No nie wiem, czy to jest żartobliwie, ale tak można też to śmiech przez łzy chyba bardziej. Ja tak patrzyłem na zdjęcia z tego miejsca i widziałem, że jest przewód elektryczny w tej bruździe. Ja się pytam pracowników, ale przecież tu podobno miała być woda i kanaliza. No tak, prezes, bo człowiek stwierdził, że zrobi jedną bruzdę, w której będzie i elektryka, i woda, i kanaliza, no bo nie chciał robić drugiej. Chwała mu za to, że nie chciał robić tej drugiej. Szkoda, że robił w ogóle tą pierwszą. Proszę się do nas zgłaszać, jak ktoś robi remont. Pracownicy są do dyspozycji. Naprawdę to nie jest tak, że ja zrobię tylko u siebie. To jest element większej całości i ta całość, my jesteśmy po to, żeby o to dbać. No i to jest właśnie taki kolejny przypadek trudnych mieszkań, teraz architektoniczny.
1: Mówił Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z innymi lokatorami lub w każdej innej sprawie związanej z mieszkaniami, warto zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska. Startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Watacha w Koninie to grupa pasjonatów historii i militariów, która bada lokalne fortyfikacje, tropi historyczne, zagadki oraz angażuje się w akcje pamięci narodowej i inicjatywy charytatywne w regionie.
4: Krzysztof Balceryczak, z zawodu lekarz. Jestem od początku stowarzyszenia, jestem jednym z ojców założycieli, jak to siebie określamy. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jednym z wielu.
5: Grzegorz Jędza, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Watacha.
6: Ryszard Andrzejewski, prezes.
3: Tak z ciekawością przyznam, że przyszłam do was, bo Watacha to brzmi tak dość poważnie. Mówię, to tacy chłopacy, że tak powiem, mało chyba poważni, bardziej bym powiedziała, że żartobliwi, tak na początek przynajmniej. No ale sam pomysł Watacha, dlaczego, kto wpadł na stworzenie tego stowarzyszenia?
5: Historia zaczęła się z 20 lat temu od Ryszarda i naszego kolegi Roberta, też prezesa. Oni, można tak powiedzieć, zaczęli te eksploracje właśnie wiele lat temu. Poznawaliśmy się, reszta się poznawała w czasie, tak? Kilka ładnych lat temu się poznawaliśmy po kolei, bo nie znamy się oczywiście od zawsze.
4: Ogólnie poznaliśmy się na strzelnicy wszyscy. Raczej Ryszard jest moim sąsiadem.
6: A tak jak prezes tutaj Grzegorz powiedział, rzeczywiście z Robertem dwadzieścia parę lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z historią, z podziemiami, z eksploracją podziemi różnych takich, powiedzmy, obiektów militarnych. Jeździliśmy pierw, powiedzmy, samochodami, takimi rzeczami, potem motocyklami. No i stało się naszą pasją, hobby, historia, w ogóle II wojna światowa, wszystko związane z mundurowaniem. Kolega jest kolekcjonerem też broni białej, ja też i broni białej, i mundurowania, i broni palnej. I tak się to wszystko fajnie ułożyło, gdzie poznaliśmy się właśnie wtedy z Grzegorzem, za chwilę potem z Krzysztofem. Wszyscy strzelcy, wszyscy strzelają, każdy też ma to zamiłowanie do broni. I to nas połączyło. I ta grupa powoli się rozrastała. Potem następny kolega dołączył. A czemu Watacha? No Watacha, no to jak sama nazwa mówi, wilk, nie? Wilk jest niezależny, wilk jest twardy, wilk jest takim zwierzęciem tajemniczym i dlatego też wybraliśmy tą nazwę. Zresztą to jest też takie określenie oddziałów wojskowych, oddziałów specjalnych, dlatego też tutaj w logo są też noże szturmowe. Każdy ma coś powiązanego z bronią, z wojskiem, z różnymi rzeczami. Robiło się w życiu to i owo, tu i tam. I dlatego też Watacha.
5: Na tą chwilę mamy 10 zarejestrowanych członków. Między innymi właśnie mamy takiego prekursora, Marka Duziaka, który był założycielem miesięcznika Odkrywca, tak? No i ten Odkrywca, miesięcznik też był takim napędem do naszej historii, tak?
6: Tak, ja z kolegą Robertem właśnie zaczęliśmy od zbierania tego miesięcznika. Tam to była jedyna taka na te czasy, te 20-30 nawet lat temu, bo to ponad 30 lat temu ten miesięcznik powstał i on był pierwszym

0: takim czasopismem, gdzie było to wszystko fajnie opisywane w naszym klimacie, czyli fachowcy, zawodowcy, pasjonaci, eksplanatorzy opisywali swoje przygody, swoje znaleziska.
1: Nie było internetu i tą wiedzę się brało właśnie z takich magazynów, nie?
0: I działa ten magazyn, można go zakupić w każdym tam punkcie, jakimś kiosku i on jest. I to nas tak po prostu wszystko połączyło.
2: Potem przy ogniskach, bo często u Ryszarda organizowaliśmy sobie ogniska i opowiadali z Robertem na temat tych ich wypadów i kiedyś padł pomysł, może wyjedziemy na taki wyjazd. No i wjechaliśmy na pierwszy wyjazd, podobało się, no to organizujemy następny wyjazd i tak to stało się, że tak powiem, taką normą, że jak już powiedziałem wcześniej, 3-4 wyjazdy rocznie mamy. Minimum od 2-3-4 dni. Ostatnio mieliśmy, co prawda w okrojonym składzie, w Watachy wyjazd motocyklowy 5-dniowy, gdzie 2000 km wzdłuż wschodniej granicy zrobiliśmy. Także no naprawdę ciekawe, poza tym właśnie, jak to koledzy powiedzieli, którzy interesują się historią, to nie są takie wyjazdy, że tak powiem, puste, bo oni nam też dużo na te tematy opowiadają, dużo na te tematy też gdzieś tam się czyta, ale no głównie, że tak powiem, tutaj tą wiedzą służą Robert i Ryszard głównie, nie?
3: Gdzie wyjeżdżacie?
2: Najczęściej są to, że tak powiem, kierunki związane z II wojną światową, ogólnie wojskowe obiekty militarne, schrony, różne budynki, nawet zdarza się, że za granicę wyjeżdżamy, w Czechach ostatnio byliśmy, także no, wszystko, co związane jest z okresem wojny i zimnej wojny, może tak jeszcze powiem.
0: Najczęściej zaczęliśmy właśnie od wyjazdów na Dolny i Górny Śląsk, tam był tak znany, do tej pory już teraz bardzo znany, kompleks Rize, tajemniczy, sztolnie wykute w podziemiach, gdzie ciężko się było dawno temu, 15-20 lat temu, to teraz jest komercja większość, ale kiedyś my to eksploatowaliśmy w sposób taki twardy, czyli kaski, liny, pontony. Wchodziliśmy tam, gdzie nie można było wchodzić. My tam wchodziliśmy, żeby poznać, zagłębić tą historię, poznać ten teren. Potem Międzyrzecze, to jest następny taki bardzo znany kompleks, Międzyrzeczki rejon umocniony, czyli ponad 32 km pod ziemi, które się łączą tak metra, tak można to wyobrazić osobie cywilnej, takiej, którego nigdy tam nie była. Tam jest kolej wąskotorowa. To jest wszystko połączone drogą, labirynt pod ziemi i tak po kolei zdobywaliśmy te obiekty, których nie mieliśmy na swoim wykazie i do tej pory to robimy. A i musimy się pochwalić, że w niedalekiej przyszłości, bo w następnym roku planujemy taki poważny nasz wyjazd na wzgórza Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze z generała Maczka i inni bohatersko walczyli, żeby zdobyć klasztor na wzgórzach Monte Cassino i przelewali za Polskę, za naszą ojczyznę krew.
3: Czyli trochę tak deptacie po piętach tej wojnie?
0: Tak, my od początku tą historią się interesowaliśmy. Kolega Grzegorz też się tym bardzo interesuje, zresztą wszyscy się tym interesujemy, a ci, którzy na początku może tak do końca bardziej się pasjonowali tym adrenalinką związaną ze zdobywaniem tych, powiedzmy, podziemi, sztolni, schronów powojennych, po drodze poznają tą historię i weszli w to tak grubo prawie jak my i interesują się, zgłębiamy tą wiedzę, interesują się naszym przede wszystkim terenem, a teraz, tak jak powiedziałem, się rozszerzamy. Te Monte Cassino za chwilkę będzie, były Czechy, byliśmy i we Lwowie, i w różnych terenach takich, co są w okolicach tutaj naszego zasięgu.
3: Jakieś najciekawsze takie przygody, bo zapewne takim wyjazdom towarzyszy wiele takich jakichś smaczków, które może chcielibyście nam zdradzić?
0: Tak. No mam w pamięci, nie zapomnę, właśnie eksploracji podziemi w górach Sowich, gdzie też weszliśmy w takie niedostępne miejsce dla każdego. Musieliśmy je rozgruzować, wejść do środka, do dziury, małej dziury, gdzie nie fajnie pachniało, było wilgotno, było ciemno. No, odgruzowaliśmy to z kolegami, jeszcze to wtedy nie było to nasza, jakby cała nasza batacha, tylko ja, Robert i jeszcze dwóch innych pasjonatów, naszych kolegów, z którymi tam pojechaliśmy. Trzeba było tam wejść w woderach, był bardzo duży stan wody, prowadziło to do takiego kompleksu militarnego w górach Sowich, Ludwikowice Kłodzkie, kopalnia Wacław, gdzie Niemcy podczas wojny tam prowadzili jakieś eksperymenty, badania związane z bronią, może jakieś fabryki podziemne, do końca to nie jest to do końca zbadane. No i przygoda zaczęła się taka dosyć na początku fajnie. No musieliśmy puścić tam ponton, którego mały, dwuosobowy, wojskowy, napompować go w tych warunkach, w kaskach, z latarkami na czoło. Jest to wąskie tunele. No zaczęliśmy się przemieszczać do przodu, płynąć tym pontonem. No i w którymś momencie ten sufit się robił coraz bliżej naszych głów, czyli był stan wody coraz większy. Coraz mniej było miejsca. Kolega zdjął kask, Robert. Ja miałem ten kask, sterowałem tym pontonem jeszcze póki mogłem. Potem no, chciał go założyć i wyrwał korek, powiedzmy, z tego pontonu, gdzie w trybie praktycznie natychmiastowym zaczął się napełniać wodą i byliśmy praktycznie po klatkę piersiową, po szyję w wodzie, w mundurowaniu, ze sprzętem, z całym w tych woderach. No było to dosyć niebezpieczna sprawa. Udało się jakoś z tego wyjść, no palec się włożyło w wentyl, jak to się mówi. Pompka pływała na wierzchu, włożyliśmy ją do tego wentyla, zaczęliśmy pompować, udało się napompować jedną komorę pontonu i jakoś szczęśliwie wróciliśmy do wyjścia, gdzie straciliśmy łączność z naszymi kolegami, radia już nie działały, było to ponad około 800 parę metrów. No to była taka najbardziej taka...
3: Mało bezpieczna.
0: Tak. Drama wręcz przez chwilę dramatyczna, ale no potem do tej pory się z tego śmiejemy i często z Robertem tą historię wspominamy, ale do takich historii było więcej. Już z naszą Watachą byliśmy też w fajnych podziemiach tutaj i w Czechach. I...
2: Kolega nasz trochę, że tak powiem, korpulentny utknął w jednym z wyjść i mieliśmy problem go wyjąć.
0: No ale nasmarowaliśmy go olejem motorowym do motocykla, jego ciało i jakoś go wyciągnęliśmy.
2: Wąskie było bardzo przejście, co prawda, ale no... Kolega się uparł, że chce zobaczyć, akurat to był schron atomowy, tak. Z okresu zimnej wojny. No i rzeczywiście było takie bardzo wąskie przejście, że wejść wszedł, ale z wyjściem był problem i śmiał się, że dajcie kostkę smalcu, to pójdzie.
0: Tak, na smalcu i pójdzie.
1: Koszula wyglądała jak wyglądała.
0: Tak? Dostał ją od żony i była fajna, nowa i ładna i miał fajne, nowe, ładne buty, które też raczej się nie nadawało już potem do niczego.
3: No to chociaż macie zabawnie. Dobrze, a powiedzcie mi, czy jakieś takie artefakty też z takich wypraw coś udało wam się przywieźć?
2: Najczęściej są to łuski po nabojach, jakieś różnego kalibru. Tu Ryszard coś na pewno powie, że więcej, bo im się udało trochę więcej znaleźć, ale są to najczęściej tego typu artefakty.
0: No łuski, bagnety, no takie no, elementy, które no, leżą powiedzmy no, niegłęboko gdzieś tam, powiedzmy, no, można to znaleźć. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo to nie ma z tym żartów, bo można trafić na różne rzeczy, które są niebezpieczne, czyli powiedzmy no nie wybuchy, nie wypały. Takich rzeczy nie polecamy nikomu dotykać, zaraz zawiadamiać służby saperów. Nie wolno robić, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
3: Tylko stowarzyszenie, no bo macie teraz stowarzyszenie, no to macie jakieś takie właśnie rzeczy, którymi możecie się pochwalić.
1: Więc jako stowarzyszenie to jesteśmy młodym stowarzyszeniem w sumie, bo jesteśmy zarejestrowani dopiero od marca tego roku i działamy, że tak powiem, legalnie, tak? To nam ułatwia dużo też współpracy z miastem, z instytucjami. Pomagamy szkole małoletnich oficerów, tak? Tutaj
0: od oficerów małoletnich piechoty, tak,
2: czyli tak. Szkoła specjalna teraz obecnie.
1: Dzieciakom robimy paszki różne, odwiedzamy ich na święta, zapraszają nas, robimy w Starym Mieście, robiliśmy w bibliotece też prelekcje o
0: Władysławie Szubińskim, Cichociemnym. Jest to Cichociemny, są to żołnierze, którzy powstali podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. To były jednostki specjalne wybranych, wyszkolonych świetnie komandosów, tak to można ująć współcześnie, którzy byli zrzucani na teren Polski, szkolili partyzantów, podziemie w różnych tematach, jak walczyć z wrogiem, z łącznością, z bronią. To byli z wysokiej klasy specjaliści, było ich tylko 316, których zrzucono w Polsce i taki jeden właśnie pan kapitan Władysław Szubiński. Pochodził z mojej miejscowości, której mieszczam, czyli z Rumina. Niedawno ta sprawa udało się nam ją odkryć i tą osobę prezentowaliśmy w Starym Mieście Bibliotece Publicznej. Zrobiliśmy tam wielką, fajną prelekcję jeszcze z innymi historykami i kolegami, gdzie został on przedstawiony. On i no, cała jakby jednostka tych żołnierzy cichociemnych. To też jest właśnie jeden z takich teraz ostatnich naszych rzeczy, który fajnie wyszedł odnośnie historii. No i oczywiście musimy wspomnieć o naszym więzieniu tutaj w Starym Koninie na Wodnej 7.
3: No, przez to ja tu jestem właśnie, bo ten temat fajnie, bo tam zepsuliście mój parking, bo ja tam zawsze parkowałam na dziko. Wiem, że nieładnie, wiem, ale teraz to miejsce wygląda po prostu mega. I wy jesteście takimi ludźmi, którzy dbacie o takie miejsca.
1: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, że no pomagali kibice Górnika Konin, tak? Uprzątność to my zrobiliśmy mural tutaj też, tą tablicę, ale tutaj trzeba zaznaczyć też, że właśnie współpracowaliśmy z kibicami, tak?
0: Górnika Konin, naszej tutaj drużyny piłkarskiej, która też ma tradycje wieloletnie. Nam pomagali, razem to wspólnie wyczyściliśmy, zrobiliśmy grafikę, teraz tam jest powieszona tablica upamiętniająca, która będzie jeszcze za chwilkę poprawiona na jeszcze fajniejszą, bardziej trwałą, żeby przez długie, długie lata młodzież, która idzie do liceum, powiedzmy tu na ulicy Wodnej, mogła liznąć trochę prawdziwej historii takiej i zapoznać się, że tu u nas też takie rzeczy się działy. Tam ginęli ludzie, w tym właśnie więzieniu zginęło ponad 15 osób i w czasach okupacji niemieckiej i oczywiście po wojnie przez NKWD, przez UB i SB byli tam przesłuchiwani, torturowani, przetrzymywani i też zginęło paręnaście osób. Tam zresztą przy tym muralu widnieją nazwiska tych osób, które zginęły bestialsko zamordowane przez UB.
3: Jaka historia wiąże się z tym miejscem, bo tu po części powiedziałeś, ale generalnie ten budynek chyba na tym miejscu, gdzie teraz jest ten mural, to tam stał też budynek.
0: Tak, ten budynek już tam jest praktycznie z XIX wieku i od początku jeszcze za zaborów, gdzie byliśmy pod zaborami, tam zawsze w tym miejscu był jakiś budynek czy jakiejś policji, czy milicji. Był on tam od początku i w czasie I wojny światowej i w czasie II, tak jak powiedziałem, tam było właśnie więzienie i nie tylko więzienie, bo to był podzielony budynek, są dwa budynki. Jeden stoi, jakbyś nie wiedziała, to stoi do dzisiaj, bo jeden jest to budynek teraz mieszkalny, a wcześniej było to więzienie, ale tylko dla kobiet. I można go zobaczyć do dzisiaj. W nim są stare kraty, stare drzwi od cel, że można i tam ludzie mieszkają. A ten budynek, który stał na Wodnej 7, został zburzony i tak jest widać po tym miejscu. To był duży budynek, są stare zdjęcia, no ale już go tam nie ma. Ale jest teraz mural, tablica i czcimy pamięć, że w tym budynku i w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej ginęli ludzie i staramy się to upamiętnić.
3: Prowadzicie jakieś prelekcje na terenie Konina, więc te doświadczenia, które zdobywacie wyjeżdżając, eksplorując tam te wszystkie miejsca, można powiedzieć, że chcecie też z tą wiedzą podzielić się z naszymi mieszkańcami?
1: Oczywiście. Na naszej stronie publikujemy te wszystkie materiały. Będziemy chcieli pozyskać też lokal na Izbę Pamięci w przyszłości tutaj w Koninie. Może się uda coś od miasta dostać i wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat przekazywać, tak? Mamy w planach też poszukiwania, może, jesteśmy w trakcie załatwiań pozwoleń na poszukiwania na terenie naszej gminy, bo to w Żarach, w lesie. Odkryliśmy tam fajny obiekt też związany z partyzantką i coś więcej może jeszcze będzie. No na razie nie chcemy zdradzać tajemnicy, bo naprawdę mało osób o tym wie, szukamy informacji, ale jak dostaniemy zgody, będzie na pewno o tym coś więcej, nie? Mało tego, no będziemy chcieli, wiadomo, Konin tutaj jest też ciekawym, stary Konin, ciekawym miejscem. Jest dużo tuneli zasypanych, zabetonowanych. Wiemy o nich, też będziemy chcieli uzyskać jakieś zgody, żebyśmy mogli tam coś wejść do nich, coś opisać, może zaadoptować, by miasto chciało, no zobaczymy.
3: Gdzie te tunele?
1: W Starym Koninie.
0: W odpowiednim momencie poinformujemy, a teraz nie możemy ci o tym powiedzieć.
3: Dobrze, wiadomo, no nie chcecie zdradzać swoich, że tak powiem, odkryć, natomiast te, które już są odkryte, gdybyście mieli polecieć, gdzie można coś takiego fajnego u nas na terenie tutaj całego powiatu, bo myślę, że macie ogarnięty pewnie powiat, tak eksploracyjnie. Tak dla takich właśnie laików jak ja, gdybyście mieli mnie wysłać w fajne miejsce, ciekawe, takie historyczne, to gdzie?
1: Jeśli chodzi o militarne, no to mamy tutaj linię wzdłuż koła Turek, to jest tam w stronę Kalisza, są bunkry polskie na Żółwieńcu, też mamy bunkry, nie są to duże obiekty.
0: Stanowiska na CKM i obsługę, one są sprzed 1939 roku, ale większość, ale chyba nawet żaden nie brał udziału w jakichś działaniach wojennych, no ale no, są to nasze tutaj okoliczne bunkry w bardzo ładnym stanie. Można się do nich czy na rowerze, czy samochodem wybrać, zwiedzić. No, teraz piękny zamek w kole, otworzono tam teraz punkt widokowy, też bardzo ładne, kameralne, fajne miejsce przy rzece położone. No polecamy, warto tam się z rodziną, czy na rowerach, czy przejechać się, fajne miejsce.
2: No. Ogólnie nasz druh Marek teraz książkę promuje swoją właśnie a propos ciekawych miejsc w okolicach Konina i też właśnie są tam ciekawe historyczne miejsca, gdzie można poczytać i zwiedzić je przy okazji. Nie?
3: Czujecie się takimi strażnikami historii trochę?
1: Strażnikami może nie, ale pasjonatami i
0: pasjonatami historii.
1: Strażnik to pilnuje, żeby nikt nie miał dostępu. My chcemy, żeby ten dostęp był ogólnodostępny. No.
3: Z tymi strażnikami w tym sensie, żeby ta historia była przekazywana, wiadomo, teraz młode pokolenia, no ta młodzież mało się gdzieś tam interesuje historią.
0: Dlatego też zajęliśmy się tym więzieniem na Wodnej 7, no bo mówię, szkoła jest blisko, rozmawialiśmy z uczniami tej szkoły i nikt z tych uczniów, podkreślam, nie słyszał nigdy, żeby ktoś z historyków z tej szkoły wspomniał o tym miejscu, a to jest po sąsiedzku. No tam to jest historia z czasów I wojny światowej, z II i powojenna i no i to nam się udało tutaj z kolegami, z chłopakami z Górnika Konin jakby wypromować i to miejsce stało się już rozpoznawalnym miejscem i ta młodzież, która idzie do tej szkoły, może stanąć tam, przeczytać się, przemyśleć to, że w tym miejscu były takie i takie rzeczy, bo jest to w miarę prosty, czytelny sposób przedstawione. A takim bardzo ciekawym miejscem historycznym, no to jest właśnie ośrodek szkolno-wychowawczy w Koninie, numer 1 na ulicy Kaliskiej. Dla takich, powiedzmy, bardziej liczliwych obywateli naszego miasta, no to znana taka jako 20. Jest tam teraz ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci potrzebujących tej pomocy. Są tam naprawdę fajne dzieciaki, mają tam drużynę harcerską, a to są były koszary, w których stacjonowały jeszcze w czasach zaborów i wojska rosyjskie i potem wojska polskie, bo w 26 roku, dobrze pamiętam, marszałek Józef Piłsudski otworzył szkołę pod oficerów małoletnich piechoty i to była pierwsza taka szkoła w całej Polsce, a takich szkół powstały 3. I marszałek Piłsudski w tej szkole był tutaj naprzeciwko mojego sklepu w kościele świętego Bartłomieja. Mamy zdjęcia, jak wychodził tutaj z tej bramy, był przywitany, był pierwszy i ostatni raz w Koninie, ale był. Była tu wielka defilada na Błoniach, przy Waleta Rejwy. I te zdjęcia są, no, są do wglądu i są ogólnie dostępne, można je zobaczyć.
3: A zajmujecie się też, macie wykrywacze metali i takim poszukiwaniem?
1: Mamy, oczywiście, że mamy i właśnie na terenie Żar chcemy wykorzystywać to. Tylko czekamy na pozwolenie.
3: Czyli nie możecie wchodzić tak, że tak powiem, z ulicy, tylko to musi być wszystko gdzieś tam jakoś legalnie tak. zatwierdzone.
0: Tak. To musi być wszystko zgłoszone konserwator zabytków, jeżeli będą jakieś tam prace prowadzone, przede wszystkim właściciele terenów, czy to są lasy państwowe, czy obiekty prywatne, czy pola prywatne. Ktoś musi nam tą zgodę udzielić. Nie możemy działać jakby w trybie takiej samowolki, bo tak nie wolno robić.
3: Dobrze, a te wszystkie rzeczy, które odkrywacie, to wy gdzieś potem te informacje o tym umieszczacie i może z tego powstanie jakaś książka, ja nie wiem. No to tak, takie ciekawe rzeczy to myślę, że warto zapisywać gdzieś.
2: Kolego prowadzi Facebooka i większość właściwie informacji, które są z tych wydarzeń, są na Facebooku. A jeszcze w zamyśle jest Instagram, który ja się podjąłem prowadzić, ale no z racji braku czasu idzie to ciężko, ale no na pewno ruszymy z tym tematem już niebawem też.
3: Myślę, że warto by było chyba spisać te wszystkie wasze przeżycia i doświadczenia. Dobrze, powiedzcie mi, bo no, tworzycie taką zwartą grupę, można powiedzieć, że nawet zamkniętą, ale czym, jeśli ktoś na przykład usłyszy o was i chciałby dołączyć, to czy jest taka możliwość?
1: Nie, no nie, nie jest to łatwe na pewno, tak? Musimy się poznać, przeżyć parę różnych rzeczy, no i wtedy można zrobić zebranie i pomyśleć nad tym.
3: Ale jest szansa.
1: Szansa zawsze jest.
3: Czyli można się do was przykumplować, że tak powiem.
2: Najpierw trzeba się przykumplować, żebyśmy, że tak powiem, nie, nawet nie chodzi o to, że czyli właściwie chodzi o to, żeby zobaczyć, kto co sobą reprezentuje, no bo że tak powiem w cudzysłowie, byle kogo wziąć do stowarzyszenia, to jest nie problem, ale osoba, która coś wniesie i przede wszystkim osoba, na którą możemy też liczyć w pewnym sensie. No jak już powiedziałaś, jest to nasze środowisko koherentne, zamknięte i byle kogo do tego naszego środowiska nie wpuszczamy, więc no musi to być osoba naprawdę, która coś wniesie i jakaś wyjątkowa po prostu.
1: Musi zostać naszym bratem. No.
2: Tak jest.
1: Zasłużyć na to.
0: Nie będzie to żadna osoba pierwsza, lepsza z ulicy, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, sama nazwa Watacha. Watacha się trzyma razem i to są wilki, to są bracia. Musimy trochę razem przeżyć, my musimy wspólnie podjąć decyzję, musimy tę osobę poznać.
2: Te nasze wartości, które my wnosimy do tego stowarzyszenia, żeby też kultywowała to, popierała i sama też tak postępowała.
0: Nie? No, i nie przynosiła nam wstydu.
2: No właśnie.
3: Ale o takich młodych wilczków dbacie jakby, co?
2: Jak jest potrzeba, to oczywiście, no, zawsze staniemy za jakimś potrzebującym.
1: No mamy swoich wilków właśnie tutaj w szkole, tak? Tak. Specjalnej.
0: Tak, tam jest drużyna harcerska, przyjeżdżamy tam, jesteśmy też tutaj z kolegą strażakami, nasza straż z Rumina też z nami już tam parokrotnie była, pomaga nas, wspiera, robimy zbiórki na, nie na słodycze, nie na czekoladki, bo te dzieci tam takich rzeczy raczej nie mogą spożywać, ale na to, co są, czym są dobrzy. Czyli na wszystkie takie, powiedzmy, biurowe wycinanki, bloki. One są bardzo uzdolnione plastycznie i bardzo ładne rzeczy robią. I w tym ich wspieramy. To, co im potrzebne. To, co im brakuje, a my możemy im to dać i staramy się im zawsze wspierać. To są kochane dzieciaki. Pięknie śpiewają. Są też patriotami. Wszystko lepiej śpiewają hymn i znają wszystkie zwrotki niż jeden z Polaków.
2: Łza się wokół kręci, jak takie małe dziecko przyjdzie, wuja, przytuli się i podziękuje za to wszystko.
1: Byliśmy też szkolenie młodym piłkarzom strzeleckie, tak? Bo no, Watacha nie tylko bunkry, nie tylko chodzenie po podziemiach, no ale no, też właśnie strzelectwo promujemy, tak? Promujemy kulturę posiadania broni, także też zapraszamy nieraz młodzież na strzelnicę, żeby zobaczyła sobie, bo jesteśmy instruktorami też strzelectwa, tak? Więc pod naszym okiem mogą sobie spróbować postrzelać i zobaczyć, jak ta broń pracuje.
0: Poznać zasady bezpieczeństwa obsługi tej broni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych niedobrych, wojennych czasach, gdzie warto to znać i umieć.
3: No właśnie, jak już liznęliśmy tego tematu strzelania, jak to jest teraz z tym strzelaniem? Czy lepiej, żeby każdy z nas potrafił, czy jak najdalej od broni? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie każdy może strzelać, według mnie. Powinien może.
1: No nie każdy powinien może strzelać. to trzeba po prostu spróbować, tak? Ale ja jestem tego zdania, że każdy obywatel powinien mieć styczność z bronią, wiedzieć w razie czego, nawet jak znajdzie tą broń, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, żeby nie zrobić krzywdy sobie albo komuś. No czasy mamy, jakie mamy. Lepiej być wojownikiem w ogródku niż ogrodnikiem na wojnie, tak?
0: Tak ładnie kolega to wszystko ujął, no bo przede wszystkim nie ma teraz takiej służby wojskowej. No dobrze, teraz ruszyły klasy mundurowe, te wszystkie rzeczy, fajnie, ale to już jest troszkę, no już jest późno, bo coś się dzieje, no to się wszystko tworzy, zaczyna działać. A no nie ma tego wojska, to dlatego też teraz w tych czasach właśnie i rodzice, i mężowie zabierają żony na strzelnice, żeby nie to, żeby może zrobić z nich wielkich strzelcy, ale tak jak tu powiedział kolega Grzegorz, zaobyć się z bronią, zapoznać, bezpieczeństwo, jak ją obsłużyć, jak to wszystko działa, oddać trochę tych celnych strzałów do tarczy i w tych czasach warto to wiedzieć i warto to umieć. A to, że jak powiedziałaś, nie każdy do tej broni powinien mieć dostęp. Oczywiście, że nie tak, ale każdy, który powiedzmy, no, jest zdrowy, jest wszystko z nim w porządku, no to warto się w tym zakresie przeszkolić.
3: I na koniec już. Czego w najbliższym czasie możemy się od Was spodziewać? Wiadomo, gdzieś tam jest koncepcja, że powstanie jakaś taka siedziba, gdzie będziecie mogli te wszystkie swoje rzeczy takie ważne przetrzymywać. Gdzieś tam na pewno będziecie wychodzić w przestrzeń miejską. A czy coś jeszcze?
1: No tak jak wcześniej wspomniałem, no będziemy się starać o jakiś lokal w Koninie, bo chcielibyśmy zrobić sobie izbę pamięci taką. No teraz mamy tutaj u kolegi Ryszarda lochy, no ale no...
0: No muzeum jest to tak, na razie nam to wystarcza. Spotykamy się w tym miejscu, wisi tam bardzo, bardzo dużo naszych wspólnych i moich prywatnych eksponatów. Jest fajnie, no ale no... Nie każdy może tam wejść. To jest mój teren prywatny. A gdy będziemy mieć już siedzibę naszego stowarzyszenia, będziemy mogli to dla wszystkich chętnych przedstawić, pokazać, zaprosić i do tego dążymy. Może nam się to uda.
3: Ja się już teraz czuję zaproszona niestety. No także jak coś tam już skombinujecie, to ja chętnie przyjdę, zobaczę. No,
0: myślę, że w niedługim czasie to będzie możliwe.
3: Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było Was poznać i podziwiam Wasze hobby, taką zajawkę, bo no, to jest bardzo, bardzo coś, co mnie też ciągnie, ale nie mam czasu na takie, ale żyję tutaj waszymi zwierzeniami, że tak powiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
5: A jeśli zainteresowała Was działalność w Watachy, to zaglądajcie do internetu.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce w Sierprawiu. W jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze cosobotnie spotkanie. To radio śniadaniowe, zaczynamy. Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato. Na dobry nastrój na sobotę.

0: Marisa na antenie Radia SK2. Radio Śniadaniowe co sobotnie rozkręca się na dobre, a ja jak zawsze staram się znaleźć dla Was kilka inspiracji na ten weekend, co można robić w Waszej okolicy. No jeżeli Waszym miastem jest Warszawa albo mieszkacie rzeczywiście gdzieś blisko, to możecie udać się pod Pałac Kultury na Plac Centralny, bo tam w rozkładzie jazdy dzisiaj Mistrzostwa Motorniczych i to europejskie. Tak, tak, są takie zawody, w których mierzą się ci, którzy kierują tramwajami. No i dzisiaj zjadą do Warszawy, żeby rywalizować w nietypowych czasami konkurencjach. O tym rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, no wiadomo, no tramwajem.

bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam. To tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo i jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. Eska.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
16: Stokrotka.
1: I po reklamie.

0: Fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
1: tak,
2: bo ich było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia, jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku. To też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
5: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena

0: Śląskim. A jutro od godziny 19 zajęcia Nordic Walking na stadionie ANS. Wszystkie atrakcje są darmowe, jednak na część z nich liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Lokalizacje są różne.
1: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
2: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
1: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
3: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka między innymi o eksmisji na wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: Zespół Kombi Hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie niż w wodzie, bo przed nią matura, więc zabiera się za naukę, przynajmniej tak twierdzi. Aczkolwiek ja jestem spokojny, bo nawet jak będzie musiała lać wodę, to wiadomo, że ona z wodą za pan brat. A czy wy jakimś sukcesem z tego tygodnia się pochwalicie? Oczywiście nie muszą być to tak ekstremalne sukcesy. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak. Więc jeżeli ktoś chciałby o czymś opowiedzieć, czymś się pochwalić, to zawsze na Messengerze Radia SK2 może zostawić głosówkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Pieprz i sól do porannej jajecznicy jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK 2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu, oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania. SK

Jak to się stało? Jaki w tym wszystkim sens, że zamiast razem być

0: za szczęście.
1: Marisa idzie za ciosem po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano. Przyszedł czas na nowy singiel Będzie Pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w pław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała, zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
2: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
1: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
3: SK2. Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, m.in. Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: 5, 9, 31.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie

0: Bunku.
1: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duquartem 2-6, 6, 3, 6, 3.
2: Minuta po 11:00, Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli Ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie, mówi Marcin Piecek z Urzędu Miasta w Rzeszowie.
1: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
0: Oczywiście zadaliśmy pytanie dorosłym mieszkańcom Rzeszowa, co sądzą o takim pomyśle jak szkolna ulica.
2: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że jestem zachwycona, że coś takiego powstało w przestrzeni miejskiej. Fajna taka strefa relaksu dla młodzieży, bo szkoła zlokalizowana jest przy ulicy, bardzo mi się podoba.
3: Ciężko z miejscami parkingowymi w okolicy rynku, także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
0: Zdania, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa do końca września, a jeśli chodzi o szkołę, to wiadomo, że szkoła najfajniejsza jest w soboty, kiedy nie trzeba do niej chodzić.
4: SK2.

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady, no i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko tę pozycję ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, tak jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli I kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hit pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Debola z pire!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.

0: Po góralsku, Bojo Cieko Home na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: 5,9,31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jan Grzelaczyk, zapraszam. A teraz czas na propozycję teatralną. Już dzisiaj będziecie mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Matki Śnieżne. To połączenie historii współczesnych matek z bajką Królowa Śniegu. To dzieło stworzone przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet. Spektakl porusza uniwersalną tematykę. Matki Śnieżne już od godziny 19 w Centrum Kultury i Sztuki Domie Oskard w Koninie.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina

0: Jeśli są lewy obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
1: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
2: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino, Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz, stąd nazwa Rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowal z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby straszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: Przypominam raz jeszcze, że w tym wejściu antenowym mówiliśmy o jeleniach na rykowisku, nie o ludziach. Także jeżeli ktoś się w tej chwili włączył, to proszę, drodzy panowie, nie brać ostatniej wypowiedzi pana leśnika za inspirację.
3: SK2.
1: Rykowisko jeleni w lasach potrwa do połowy października, a w Radiu SK2 radio śniadaniowe trwa w najlepsze teraz. Ania Dąbrowska.

0: Pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać? No to w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sun Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, bo 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
2: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
1: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. SK2

0: nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyty Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. Świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl. Castora!

0: dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: I po reklamie.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
12: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
11: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.

mnie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Dobrze się tego słucha, to jest Zalia, Tylko kochaj mnie. I to jest taka piosenka, o której Zalia mówi, że chciałaby, żeby to była piosenka o miłości. I jest, tu się wszystko zgadza, ale ma też takie marzenie, żeby pary młode, no może wybrały to na pierwszy taniec. Więc jeżeli są tutaj pary młode i nie mają pomysłu na super piosenkę na pierwszy taniec, no to słuchajcie, Zalia i Tylko kochaj mnie czeka. A za moment też kobieta i też bardzo super z pięknym głosem Ewa Farna, Nie przegap, SC2.

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak? Dobrze słyszeliście. Mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie, szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone. I to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą. SK2. A teraz nowość. Co mi tam?
1: Może mam wszystko, a może już całkiem.

bicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Takim klasykiem polecieliśmy Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
10: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: 5,931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Narodowy Dzień Sportu już trwa w regionie. Dzisiaj będziecie mogli udać się na pilates lub rejs po Jeziorze Pątnowskim. A jutro od godziny 19 zajęcia Nordic Walking na stadionie ANS. Wszystkie atrakcje są darmowe, jednak na część z nich liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Lokalizacje są różne.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
0: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
14: Ja wiem, jaki ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
0: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
14: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
0: Tak, lubię bardzo.
14: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
0: Pewnie.
14: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Podobno większość z nas robi to zaraz po przebudzeniu, a dietetycy mówią spokojnie, spokojnie, nie tak szybko. Chodzi o to, co pijemy na pusty żołądek, no bo często jest to kawa, jakiś soczek pomarańczowy, czasem woda z cytryną, no bo przecież to zdrowe, albo inne cuda, które też są podobno mega zdrowe, czyli jakieś octy jabłkowe i inne cuda, które wpływają na zdrowie i odchudzanie. Ale niestety u niektórych to wszystko może powodować zgagę albo duże, naprawdę duże problemy z żołądkiem. Więc teraz, no, co jest najbezpieczniejszą opcją na pusty żołądek? No bo później to sobie pijcie, co tam chcecie. Ale najlepszą opcją na początek dnia, żeby wystartować, jest po prostu zwykła woda. Czyli wychodzi na to, że rano nie potrzebujemy cudów, detoksów i magicznych mikstur, tylko potrzebujemy szklanki wody i świętego spokoju. No tego zdecydowanie.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Dżem wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic. I jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1. Więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu. Więc no co, jak się podobało, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Hilaw i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manks i Maj.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5, 9, 31.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manks, Antonina van Dessel, dzień dobry.

To był Oskar Sims i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no, tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ida i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

rozumie. Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować. I Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać jedzeniu, ale opanujmy się, a na takie wyciszenie i uspokojenie już teraz u nas Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w SK2. SK2. A do sportowych emocji oczywiście będziemy wracać, bo dzieje się.

0: Lady Punk, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówka 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Bladka i numer komu miałabym powiedzieć na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Jan Żlaczyk, serdecznie zapraszam. Nowa wystawa pojawiła się już w Koninie. Mowa o wystawie czasowej pod tytułem Skarby regionu konińskiego. Na niej będziecie mogli zobaczyć depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Macie czas aż do 30 maja przyszłego roku, by zobaczyć tę wystawę.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16, Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Budka Suflera i Takie Tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej, chodzimy do lasu na grzyby i jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie, dlatego że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matustake. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: To była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: 3 inwestycje, 3 adresy, 3 świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
8: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

0: Znałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochasz.

Margaret i jej prima balerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

Daria Zawiałow i ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leginsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leginsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leginsy Madonna. No a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leginsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leginsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem? SK2. Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równonoc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lambery i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2. Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: 3 inwestycje, 3 adresy, 3 świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
21: I po reklamie.

0: To były Lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce, nowe osiedle, kolektyw na Starołęce, luksusowa esencja przy Garbarach. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom, deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
0: I po reklamie.

0: 31.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze